0: Śląska, Starachowice.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: dawno wywietrzały.
1: Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy.
0: Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów.
1: Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek.
0: Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Bielska, Starachowice.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

żadne zniknę. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: Parasole mogą się dzisiaj okazać niezbędne. Dawid Bąk, kłaniam się, dzień dobry, w poniedziałek, 14 września. O, może siąpić dziś w święto krzyskiem, temperatura też nie najwyższa. Maksymalnie możemy spodziewać się 18 stopni w Starachowicach.
1: Jest 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
2: To będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
1: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Warszawa-Kijów. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. Pocisk ostatecznie uderzył w inny pociąg. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
3: Szybko
1: nas stamtąd wydostali, pomogli nam się ewakuować, ledwo zdążyliśmy uciec. Ta Gerbera przeleciała tuż nad naszymi głowami, a potem nastąpił wybuch. To było przerażające, mówiła jedna z pasażerek. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 7-godzinnym opóźnieniem. Małopolska Tour za nami, czyli święto rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 km, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
4: SK Starachowice News.
5: Agnieszka Jędrasik. W Starachowicach planowana jest przebudowa ulicy Radomskiej i Alei Armii Krajowej. Miasto w przyszłym roku będzie starało się o dofinansowanie Radomskiej. Prace mogą rozpocząć się w 2028 roku, a rok później na Alei Armii Krajowej. W Starachowicach pojawią się 24 nowe zielone wiaty przystankowe, tym razem bez nasadzeń, które wcześniej się nie sprawdziły. Wiaty mają być również tańsze. Ostrowieckie starostwo wdraża sztuczną inteligencję. AI pomaga w geodezji odczytywać akty notarialne i aktualizować bazę gruntów i budynków.
6: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: Dzień dobry, Polsko! Nowy tydzień w kalendarzu, aczkolwiek ja jeszcze myślami i ciałem trochę przy weekendzie, bo pół kraju zjechałam, popracowałam, SK Music Tour dwa razy poprowadziłam, więc dla mnie weekendunio 8 na 10 i hajsu trochę przybyło, no.
8: A ile konkretnie?
7: XXXXXXXXXX. Wiktor niestety nadal chory, więc u niego zdecydowanie weekend na jedynkę. Pytanie, jaką wy ocenę wystawiacie weekendowi? Eskowy Messenger, czekko!

0: Pojechałem, słuchajcie, po drodze, dlatego dopiero teraz jestem do Wiktora. Zadzwoniłem, zapukałem, przez wizjoner w swoich drzwiach kaszlnął mi. Był dowód, jest chory. Powiedział, że jeszcze kaszle. Pomachał mi, powiedział, leć do radia robić kawę. No i tyle, no.
1: U Wiktora weekend na jedynkę, a u ciebie? A
0: u mnie, no, takie mocne 9. Byłem na PGA Narodowym, było driftowanie. Polak wygrał.
1: Tak. Miło z jego strony.
0: Naprawdę fantastyczna historia, niesamowite. 55 tysięcy ludzi, mnóstwo dymu, mnóstwo atrakcji. Coś pięknego, u mnie naprawdę wysoko.
1: Iwonka do nas napisała, że ona miała 2 dni grzybobrania, więc weekend uważa za udany, aczkolwiek to, że człowiek idzie na grzybobranie, jeszcze nie oznacza sukcesu.
0: Zgadza się, ale to pewnie przez to, że my robiliśmy w piątek mapę grzybów, gdzie są grzyby w kraju, no i ludzie wiedzieli, gdzie iść. No i mamy efekty. Poszli, pozbierali, jest okej.
1: U mnie swego czasu był też, bardzo blisko, w pralni, bo okazało się, że niestety wilgoć była.
0: No dobra, jeszcze pytamy was cały czas. Jak u was, jak, no, 1 do 10, jak to wygląda, jeśli chodzi o weekend?
2: No, bo oczywiście, że piątka.
1: Dlaczego?
2: Zostało kształt.

0: Co to za ziewanko?
1: No właśnie, pani Jadziu, co to za ziewanko?
2: Ziewam? Poranne? Prasowanko!
0: Zabieramy się za prasowanie. Oczywiście jest z nami cudowna nasza Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. Dzień dobry.
1: Czy ty, Jadziu, nie masz jakieś tatuaże? Bogaj, ty masz jakieś tatuaże?
3: Nie mam jeszcze.
1: Ty masz ja jaki mam, tatuaż?
0: Ja mam tatuaż, właśnie no. Dwie literki moich synków.
1: No, J. Ja nie mam żadnego, ale myślę o tym. I chyba będę myśleć o tym coraz bardziej intensywnie, bo, uwaga, nie tylko nasz pan prezydent Karol Nawrocki ma tatuaże. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ma. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli, że pierwsza dama ma na nodze nad kostką.
0: Wow!
4: Co ma?
1: Ma wytatuowaną taką malutką, dyskretną kotwicę.
0: Myślałem, że tribal spadł z nad...
1: Tam jej fotoreporterzy nie robili zdjęć.
0: A, dobra, okej. No to dobrze, gratulujemy oczywiście.
1: No a gdyby, Jadziu, twoje dziecko przyszło i zapytało, czy może sobie zrobić tatuaż, to co ty byś powiedziała?
2: Zawsze mówiłam, żeby sobie na czole zrobili, ale...
5: Poranne prasowanie. Tylko
2: mało miałam do powiedzenia.
0: Ja mam Eskę na czole, na której wytatuowaną.
1: Moja mama
0: widzą.
1: Też mówiła, na czole sobie zrób. Wiesz, ile bym już miała tatuaży? Panie, no. Trzeba by nie.

0: que te hace llorar.
1: Lekcja hiszpańskiego zaliczona z samego rana, nadal nie wiem, o czym śpiewają.
2: No to teraz za kilka chwil zabieramy się za newsy w Radiu SK oczywiście. Zapukamy do PKOL-u.
1: A, czyli będzie lekcja WF-u.
2: Tak, no prawda, bądźcie blisko radia. Za chwilę przewrót w przód. A potrafisz, Kama, zrobić przewrót w tył?
1: Oczywiście, dawaj, proszę pana, teraz. I to ze szpagatem w powietrzu.
2: Wow.

0: Reklama.
1: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.
5: Mamy jeszcze nadzieję na powrót gorących, przyjemnych dni. Tymczasem dziś będziemy musieli zadowolić się 18. Tyle wskażą termometry w Starachowicach. Po południu może przelotnie kropić.
6: Już prawie 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mają zapaść decyzje w sprawie aresztowanego pod koniec sierpnia prezesa Radosława Piesiewicza. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: SK Sport News.
6: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po 3 meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą to jutro o 18. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8 kolejce piłkarskiej ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
11: Dzień dobry, witamy. Nasz weekend no prawie na dyszkę. A jak wasz? O to was cały czas pytamy.
12: Oby to nie było tylko 10 punktów karnych.
11: Dawidowi podsiadło, wystawiamy ile? No, dyszkę.
12: No, on grał koncert na SK Music Tour i powiem ci, że tam było co najmniej 50 tysięcy osób.
11: Podsiadło czy Kwiatkowski?
12: Kwiatkowski.
11: Bardzo

0: 23 minuty do godziny 7 tutaj Eska w poniedziałek 14 września.
1: Ty jesteś dosyć grzecznym chłopakiem.
0: Ja jestem grzeczny. No właśnie, Kama, to jest ode mnie dla ciebie ten podkład. Żałuj za grzechy.
1: Ojej, mamy tyle czasu?
0: Słuchajcie, nowe grzechy mamy na liście, a dokładnie jeden nowy grzech. Papież Leon XIV przemówił, wszedł na ambonę i powiedział o grzechu ekologicznym. Naprawdę, mamy
1: a
0: grzech ekologiczny.
1: Co to jest grzech ekologiczny? Bo gdybym chciała go nie popełniać, to czego nie wolno mi robić? Cię.
0: Chodzi oni o nieniszczenie przyrody. Nie wolno niszczyć przyrody, środowiska, czyli uważajcie, co robicie z planetą, bo okazuje się, że tam na górze mają porządny monitoring i patrzą.
1: Podoba mi się to, że matka natura dostała wsparcie od Matki Boskiej. Jankes, Jankes,
2: i Wiktor. Radio SK.
0: A teraz wszyscy żałujmy za grzech.
3: Reklama. Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
4: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Ciorki, jesteś gotowa?
1: Gotowa! Happy birthday
2: to you! Basia, Baśka!
3: Eska budzi w urodziny!
0: Basia, która dzisiaj obchodzi... No mogę powiedzieć Baśka, czy nie? Jest pozwolenie?
4: Jest pozwolenie.
0: 30 urodziny! Brawo, brawo, brawo! I od razu, Basia, mamy stówkę dla ciebie urodzinową.
4: Dziękuję bardzo.
0: A co tam? W co zainwestujesz? Tak duże pieniądze?
4: Ciężko powiedzieć. Na zachcianki.
2: I to jest bardzo dobry kierunek, bardzo mi się podoba. Słuchaj, czy ty masz pomysł w ogóle, kto do nas napisał?
4: Domyślam się, moja siostra Ewelina, tylko ona ma takie pomysły.
2: To prawda. A jakimi jesteście siostrami? Jesteście super podobne do siebie, czy akurat właśnie wręcz przeciwnie, każda z was ma zupełnie inny pomysł na życie?
4: Każda z nas ma zupełnie inny pomysł na życie, inny charakter i... Różnimy się całkowicie.
0: Mhm. Okej, a plan na urodziny jaki jest? Coś robicie? Tańczycie? Czy raczej spokojnie, grzecznie?
4: Dzisiaj grzecznie, imprezka za 2 tygodnie.
2: Znaczy poczekaj, bo skoro już wiemy, że Ewelina jest tą bardziej szaloną siostrą, to może się jeszcze okazać, że dzisiaj skończysz za granicą.
4: Nie sądzę.
0: A słuchaj, twoja siostrzyczka Ewelina rzeczywiście napisała tak: niech te 30 lat będzie dopiero początkiem najpiękniejszej części twojej historii.
4: O, bardzo pięknie.
2: I
4: tak
2: żeby zawsze było z happy endem.

0: No i co, Kamal, wszystko wiesz? Kto prowadzi, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata na żużlu?
1: Oczywiście, ten, który jest na miejscu pierwszym.
0: Ale się działo w weekend. Pozdrowienia dla oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu. W Toruniu za kilka dni wszystko się wyjaśni, kto w tym roku zostanie Mistrzem Świata na żużlu.
1: Niech zgodne, nadal będą w lewo skręcać.
0: Cały czas, proszę pani. No.
1: To Marcin Procki też pozostanie w motoryzacyjnych klimatach, bo będzie tym razem mówił o wyścigach samochodowych.
2: Kuba Krzyżak.
1: A, no tak, Kuba Krzyżak.
0: No tak, on ma
3: reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 8200.
6: 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru.
9: I pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

0: 18 stopni pokażą dzisiaj termometry w Starechowicach, a i musimy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek mgły i zamglenia niewykluczone. Jutro ma się zrobić nieco cieplej.
1: Jest 7 i SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. Więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściu ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
3: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
2: Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
1: Więcej o rosyjskich atakach piszemy na sk.pl. Skompromitowanego prezesa ma zastąpić jeden z wiceprezesów. O 13 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku. Zgodnie z rekomendacją kierownictwa aresztowanego prezesa Radosława Biesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
4: SK Starachowice News.
5: I Agnieszka Jędrasik. Ostrowieckie starostwo wdraża sztuczną inteligencję. Wydział Geodezji wykorzystuje AI do odczytywania aktów notarialnych i automatycznej aktualizacji bazy gruntów i budynków. W planach jest także chatbot dla mieszkańców. W Starachowicach planowana jest przebudowa ulicy Radomskiej i Armii Krajowej. Miasto w przyszłym roku będzie szukać dofinansowania. Prace mogą rozpocząć się odpowiednio w 2028 i 2029 roku. Starachowicki sanepid rozpoczął akcję Jesień bez infekcji. Specjaliści przypominają o higienie rąk, wietrzeniu pomieszczeń i szczepieniach.
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor
7: w Radiu RTSK.
8: Ach, wszystko się zgadza, 2 minutki po godzinie 7. Jak tam wasz weekend w skali 1-10?
9: Jankes, weekend na dyszkę, bo apator zlał motor. I jesteśmy w finale.
10: Nie mam pojęcia, o czym on mówi.
11: Ready!
8: Nie wierzę, grajmy, zagrajmy.
10: Ale cóż, czuję, że jedziemy dalej.
8: Jedziemy dalej, dokładnie.

0: Jesteśmy cały czas gotowi, cały czas czynni. Jesteśmy gotowi na cały tydzień działania. Pobudki z samego rana, teraz 9 minut po godzinie 7.
1: Ja miałam niesamowitą przyjemność jeździć pociągiem w weekend. I to całkiem sporo, bo z Krakowa jechałam do Wrocławia, z Wrocławia do Wałbrzycha, z Wałbrzycha do Rawicza.
0: Jest sygnał, że jedzie kama. Uwaga, uwaga, i zwaniały pociągi na przejazdach.
1: Na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 na godzinę. Muszę przyznać, że było to całkiem niezłe wyzwanie. Ale. Sama jazda może nie była akurat w tym momencie najlepsza, ale zarówno zaliczyłam dworzec w Krakowie, jak i dworzec we Wrocławiu.
0: I co tam
1: nie
0: ciekawego?
1: Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale to właśnie te dwa dworce znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu na najlepsze dworce kolejowe w Europie. Wrocław na 4, a Kraków na 9 miejscu.
0: Czyli
1: najlepszy europejskich dworców kolejowych.
0: Rewelacja, czyli PKP, pięknie. Kurka.
1: Pięknie.
0: Pięknie, bardzo dobrze.
1: Może jej pociąg ma 5 godzin opóźnienia, ale przynajmniej na dworcu jest ładnie.
2: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.

0: Halo, halo! Będzie to siódme, wygrywam czy nie będzie? Bo tak na to czekam, że normalnie nie mogę się doczekać.
1: Będzie!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Będzie, będzie.
3: Będzie, będzie. Zapraszamy oczywiście na siódme wygrywa waszą ulubioną i naszą też zabawę. Siedem pytań. Kto odpowie pierwszy na siódme pytanie, ten zgarnie nagrodę.
1: 6644-02302. Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story. Wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej. Jest do zdobycia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: No i fajnie, dzień dobry. Lecimy z pierwszym oczywiście. Pyk!
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Słuchaj, jest poniedziałek, ale nie chce ci się iść do pracy. Co robisz? Podaj dwa pomysły.
4: Szefie, nie widzę się dzisiaj w pracy. Mam problem ze wzrokiem, nie widzę się dzisiaj w pracy. I mówię, że boli mnie brzuszek.
3: Bardzo dobrze zaliczamy oczywiście. Teraz zabieramy się za drugie. Drugie, jajecznica. Ile palców ma kura?
1: Możesz pomylić się o jeden.
4: Trzy.
1: Ma cztery, chociaż bywają takie, które mają pięć. I tym byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona.
5: To zdobna.
1: Bo krabowe paluszki to kumam, ale kurze paluszki to jakoś mi nie siedzi.
3: Lecimy dalej.
1: Co wczoraj było u ciebie na obiad?
3: To już trzecie.
4: Klapki ziemniaczane z sosikiem grzybowo-cebulowym.
1: Nie zaprosiłeś, skandal.
3: Lecimy teraz,

0: Już czwórka, uwaga, co to za bajka? Czwórka nastoletnich detektywów wraz ze swoim tchórzliwym i żarłocznym gadającym dogiem niemieckim rozwiązują tajemnicze zagadki.
1: Jedna tam pani była ruda.
2: No?
3: Scooby-Doo!
1: Piąte pytanie, jutro będzie 14 czy 15 dzień września?
3: 15, urodziny mojego brata.
0: Dobra, teraz już szóste, czy w Radiu SK pracuje ktoś, kto ma na imię Rafał? Na antenie naszej radiowej.
3: Nie.
1: Otóż tak, Rafał Adamczak. Uwielbiamy go, naprawdę fantastyczna postać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Widzisz, to była zemsta za te placki.
0: Dobra, lecimy dalej. Rafcio. Siódme pytanie, ostatnie. Halo.
1: Jak masz na imię?
4: Cześć, Karol.
1: Karolku, zaśpiewaj piosenkę Jaki ten poniedziałek jest fajny.
4: Jaki ten poniedziałek wspaniały, la la la la.
1: Wspaniale jest ci wręczyć dzieskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Powiedz nam jeszcze, u kogo się uczyłeś tak pięknie śpiewać?
4: Ja jestem samoukiem.
1: Samouk!
2: Słychać!
0: To było słychać rzeczywiście. W Radiu SK. Dziękujemy pięknie. To teraz, profesjonalnie pojawi się Dua Lipa na antenie Radia SK.

0: pedał gazu. To szukałem pedału gazu, nie mogłem go znaleźć. Już znalazłem.
1: Słuchajcie, za momencik Jakub Krzyżak będzie w newsach mówił o tym, co się dzieje na Zakopiance, a jedno jest pewne, niestety współczujemy wam, bo korek jest gigantyczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchanie przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.
14: Do 18-19 stopni wzrośnie dziś temperatura w Starachowicach. Jesień do nas puka. Może popadać, nie zapomnijcie o parasolach. Wieczorem i w nocy mogą pojawiać się w regionie mgły i zamglenia. Jutro odrobinę cieplej.
15: Minęła 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione. Po tym jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
17: SK Sport News.
15: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą zachował nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19.00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Się stało, ale mamy już poniedziałek i jakby co, to chciałam tylko przypomnieć, że ten poniedziałek wcale nie musi boleć.
19: Jak to?
18: No po prostu. Jeżeli boli cię poniedziałek, uderz się w kolano i nie będzie cię poniedziałek bolał, tylko kolano.
19: Przestań!
20: Bolnęłaś właśnie w kolano przed chwilą, serio.
18: No widzisz, i poniedziałek już tak nie boli. No mamy to.

0: Tutaj SK 7:38. Mamy pytanie. Pani Krystyno, czy pani jeszcze może?
1: Czy pani jeszcze może?
2: No pewno.
0: No właśnie, słuchajcie, pani Krystyna, niesamowita historia, którą teraz wam przekażemy. 84 lata. Brawo, Krysio!
3: Brawo!
4: Pani Krystyna, nie dość, że ma 84 lata, to zdobyła w weekend rysy, kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
0: Niesamowita historia, brawo, brawo, Krysiu. Krysia szczytowała 6 godzin, jeśli chodzi o rysy, najwyższy szczyt, punkt naszego kraju. Weszła na górę, padło pytanie, pani Krysio, i co, jak się pani czuje? Powiedziała, a spoko, jestem zadowolona.
4: To jest w ogóle niewiarygodne, bo my czasami wchodzimy na 5. piętro schodami i jesteśmy zmachani i to jest nasz największy wyczyn. I teraz przy takiej pani, jak ma 84 lata i wchodzi na rysy, hej, na rysy,
0: no,
4: to nasze schody to mały pikuś. W związku z tym pytanie, jaki wy największy wyczyn dokonaliście w swoim życiu?
0: Pochwalcie się oczywiście. To, czego tutaj doświadczyliście, dajcie znać, będziemy trąbić na lewo i prawo. Ja w weekendy ze swoimi synkami przetrwałem weekend z uśmiechem. Tutaj jest też mój taki szczyt, muszę powiedzieć. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy.
4: Ja dlatego dzisiaj
1: w pale nie mieści.
4: Dlatego dzisiaj zapewne będziesz niesamowicie długo w pracy.
0: No, właśnie.
4: SK-owy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie największe osiągnięcie jest u was.
5: Reklama.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 22 października w Parku Kultury w Starachowicach. Bilety w Parku Kultury oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
12: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: Kamcia, jak tam twoje nóżki? W wannie twojej.
1: A, w wannie, to dobrze, bo już chciałam powiedzieć, że moje nieogolone.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To się ogoli później oczywiście. Zabieramy się za akcję Wanna w Radiu SK.
2: Woleliśmy tego nie wiedzieć.
1: A twoje boga ogolone?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Tak? Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyciągnęła Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
5: Tak.
4: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
5: To jest nasz weselny pokój.
4: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
5: A tam się nic nie działo.
4: Z wanny nie korzystane było?
5: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
4: Co robiliście?
5: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
4: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
5: Nie wiedziałam, że coś się takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
4: No proszę pani, no jak 10-latki, no normalnie, tenkarze te wchodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
5: Wie pani co, nie wiem.
4: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
5: No musiałaby pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
4: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
5: Dobrze, ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
4: Dobrze, tylko mi pani powie, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową,
5: nie,
4: to
5: nie
4: ja...
5: Nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
4: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
5: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
4: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
6: Może pani mam dać 5 minut?
4: A kto to mówi do mnie teraz?
5: Mój mąż.
4: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie.
7: Julcia, to też kręcona w Radiu SK.
5: Jezus Maria,
7: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
5: Jezus, a ja naprawdę jestem w radiu?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
9: I tak właśnie rodzą się później ludzie, którzy tylko i wyłącznie biorą prysznic.

0: Kamcia, uwaga, uwaga, uwaga. Skojarzenie pierwsze, poniedziałek.
1: Ała.
0: No i dobrze, ała, to ja, o, mamy już stówę. Bardzo dobrze, ja tak samo miałem skojarzenie. Poniedziałek to ała, oczywiście za kilka chwil po godzinie 8 w Radiu Jaska zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: Dajcie znać na jaskowym messengerku wasz numer telefonu, wrzućcie, za momencik będziemy dzwonić. No i zabawa polega na tym, żeby 5 skojarzeń dać do naszych skojarzeń, a potem my dajemy nasze skojarzenia. Jeśli się będą zgadzać, to 5 stów może być wasze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
15: Mhm.
14: I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
14: A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Od samego rana nie brakuje chmur nad Strechowicami, a dzisiaj bez fajerwerków, jeśli chodzi o pogodę. Temperatura na poziomie 18-19 stopni. Możliwe przelotne opady deszczu. Wieczorem mglisto ma być w regionie.
1: Wybiła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. Jak już wiecie z Eski, w pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską, podejrzewają Koleje Ukraińskie. Skład krótko przed atakiem odjechał. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
2: Skład opuścił stację godzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
3: Wybuch, ja już poczułam, kiedy...
2: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
3: Jedyna bez kurtki?
2: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
1: Zapach palonej gumy i ryk... No właśnie bez ryku silników. Choć będą to samochodowe Mistrzostwa Europy. 19 września w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łodzi, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
4: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
5: Jakie macie konkretne cele?
6: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
1: Z załogą Łódź Solar Team rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka Jędrasik. Strechowicki sanepid rusza z akcją Jesień bez infekcji. Ewa Drusz, szefowa stacji, przypomina o profilaktyce, higienie rąk, wietrzeniu pomieszczeń oraz szczepieniach ochronnych, ale i o diecie.
9: Zdrowe odżywianie, warzywa, owoce, kiszonki, produkty pełnoziarniste, nawadnianie czy picie wody.
8: Cała rozmowa z dyrektor na sk.pl. W Świętokrzyskiem rusza jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Od 17 do 30 września z samolotów zrzuconych zostanie ponad 300 tysięcy pakietów ze szczepionką.
10: Jankes, Kama i Wiktor
11: w Radiu RTSK.
12: Dzień dobry, good morning, witamy, buongiorno, 2 minutki po godzinie 8, poniedziałek, 14 września.
13: Odbieramy od was oczywiście telefony i sprawdzamy, jakie niesamowite wyczyny osiągnęliście.
14: SK, moim największym wyczynem jest to, że urodziłam czwórkę dzieci. Pozdrawiam.
13: Dziękuję bardzo w imieniu mojej przyszłej emerytury.
12: Tak, właśnie, dziękujemy. Czwórka dzieci, Kamsia?
13: Mhm.
12: To jest w ogóle jakiś kosmos, tak mi się wydaje.
13: No ale słuchaj, w sumie to tyle mamy. Ja dwójkę, ty dwójkę, to razem czwórka.
12: Proszę bardzo, i Damiano David w Radiu SK. Bądźcie z nami, za chwilę do was wracamy. I pięć słów, pięć słów czeka.

0: Widzę, że u Jankiego weszła kolejna kawka, czyli jest już gotowy na 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: No ale weź łyka. No weź łyka, żeby...
2: Jeszcze jednego łyka nie mogę, już patrzeć co się dzieje. Natalka z nami, dzień dobry, witamy.
3: Natalka, witam.
2: Była kawka, czy jeszcze nie było kawki dzisiaj u ciebie?
3: Jeszcze nie było kawki.
0: No spokojnie, Janki wypił za ciebie, za siebie i za całą twoją rodzinę.
2: To prawda.
3: O, super.
2: Kawa się leje, kasa się sypie, do wzięcia 5 stów oczywiście w akcji 5 słów, 5 stów.
0: Ale najpierw musisz wybrać jedną osobę, która według ciebie będzie myślała podobnie, a najlepiej tak samo jak ty.
2: Mieszkamy!
0: Czy to będzie Jank S, czy to będę ja?
3: Dokładnie, Kama.
2: Dobrze! Kamcia kocha tę akcję. Kamcia, nie denerwuj się, będzie dobrze, będzie 5 stów, zobaczysz.
0: Natalka, to powiedz mi, co ty lubisz na co dzień robić?
3: Co ja lubię? Myślę, że mam tak intensywny dzień, każdy dzień, że lubię odpoczywać.
0: To co robisz w pracy, że jest tak intensywnie?
3: Pracuję na wypożyczalni i dodatkowo jeszcze praca biurowa, dodatkowo wynajem, więc sprzątanie, pranie, pracowanie, no i mama dwójki chłopaków dorastających.
0: Rozumiem. Okay. Matka Polka z ADHD. Się. Wszystko się zgadza w takim razie. Kochana,
2: takim razie
0: faktycznie mamy tak samo. Dokładnie. To ja wychodzę i pamiętaj, kochanie, im prościej, tym lepiej.
2: Dobra, super. Kama wychodzi. Kama nie będzie słyszała za chwilę twoich skojarzeń. Później te skojarzenia Kamy muszą się pokryć z twoimi. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. No dobra, gotowa?
3: Tak jest.
2: To zaczynamy, uwaga. Pierwsze słowo i szybkie twoje skojarzenie. Makaron.
3: Spaghetti.
2: Bardzo ładnie. Kasztan.
3: Jesień.
2: Okej, okay. Jest dobrze, fajne, szybkie, ładne, przyjemne skojarzenie. Kolejne słowo, teraz trwają Mistrzostwa Europy. Siatkówka. Halo?
3: Wygrana,
2: słowo wygrana, zwycięstwo, dobrze. Szkoła, czwarte słowo. Szkoła.
3: Sprawdzian.
2: Szkoła, sprawdzian i po ostatnie, niestety zaczyna szaleć, grypa!
3: Katar.
2: Mamy to. Makaron, kasztan, siatkówka, szkoła, grypa, katar, sprawdzian, wygrana, jesień, spaghetti. Bardzo dobrze, życzymy smacznego. Dziękujemy tobie, słuchaj. Krótka przerwa teraz, krótka pauza. Dwa numery. Pojawi się Avicii, pojawi się Zalia. No i za chwilę wraca do studia Kama. Będziemy czekać na jej skojarzenie. Będziesz mogła troszkę podpowiedzieć. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. Wszystko jasne?
1: 5 słów, 5 stów.
2: Tak, to dobrze.

0: Zalia w Radiu SK. 18 po 8.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Dzisiaj o 5 stów walczy Natalia razem z naszą Kamcią. Natalka, jesteś?
2: Jestem.
0: No dobra, to szybciutko przypominamy. Makaron, z czym skojarzyłaś?
2: Spaghetti.
0: Kasztan.
2: Z jesienią.
0: Siatkówka.
2: Wygrana, zwycięstwo.
0: Szkoła.
2: Sprawdzian.
0: I ostatnie słowo, grypa.
2: Katar.
0: Zapraszamy Kamę, Kama. Zapraszamy naszą Kamcię. Za chwilę Kama będzie kojarzyła do tych słów oczywiście, które przed chwilą przekazaliśmy. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory, dobra?
2: Super, tak.
0: Można podpowiadać, ale z głową, bez przesady. No, trzeba mi się wersji.
3: Chociaż Kama jest tak dobra, że jej nie trzeba podpowiadać.
4: Dobra, dawajcie.
0: No dobra, to co, lecimy, Kamcia. Uwaga, uwaga.
5: Pierwsze słowo.
0: Makaron.
5: Makaron. Czy to będzie rodzaj klusek lub ewentualnie tak samo nazywa się danie?
0: Ha!
2: Tak.
5: Spaghetti.
2: Yeah!
5: Słuchajcie, to jest ulubione danie mojego dziecka.
3: Tak?
5: Tak, jak słyszę
3: makaron.
2: Moich dzieci też.
5: No, jak słyszę makaron, to ja już wiem, że chodzi o spaghetti.
0: Tak.
5: No i tyle.
0: I bardzo dobrze, stówka jest wasza, super dziewczyny. Kolejne słowo, kasztan.
2: Super.
5: Kasztan. Czy to jest coś, co robimy z kasztanów?
2: Nie.
5: O, okej. A czy to jest w takim razie...
0: Kama patrzy na mnie. Kama, mnie to nie ma.
5: Tak, to prawda, ty nie podpowiadasz.
0: W radiu nie widać.
5: A Bogaj zawsze mówi na odwrót.
0: No właśnie.
5: Czy to jest ten taki egzamin, który piszą dzieciaki w maju?
2: Nie.
0: Dobra, to już koniec.
5: Jesień!
2: O, super!
3: A to był szum morza?
2: Bardzo dobrze. To był halny.
0: Lecimy dalej. Kolejne dwie stówki już na koncie. Super, siatkówka.
5: Ojej, siatkówka.
0: Mistrzostwa teraz trwają.
2: Zwycięstwo! Jest!
0: Dobrze!
5: Naprawdę?
0: Zaliczamy, nie mówiliśmy. Wygrana, zwycięstwo, zaliczamy. Tak. Nie, no wygrana, zwycięstwo to jest pochodne.
2: Super.
0: Jak najbardziej.
3: Ja po prostu lubię się czepiać.
0: Szkoła, czwarte słowo. Już 300 na waszym koncie, super.
5: No
0: szkoła?
5: Dobra, to mam dwa typy. I teraz pytanie, czy chodzi o to, co ma uczeń, czy chodzi o to, co musi robić rodzic?
3: Nie.
5: Ani to. O nie, dobra, to obstawiam.
0: Dawaj, Kamcia, będzie dobrze.
5: To obstawiam. Jest.
2: Masakra. Zestresowana jestem.
3: Ściągam panią. Miało być tak lub nie.
5: No to stawiam na sprawdzian.
0: Dobrze!
2: Yes!
5: Tak? No to się pytam, czy to co uczeń musi robić.
0: Czwarta stuwa i ostatnie słowo.
2: Horror. Grypa.
5: Grypa kojarzy mi się z dwoma rzeczami. Jedna to jest wysoka temperatura, druga to jest katar. Więc ewentualnie jeszcze zwolnienie.
0: Grypa. Dawaj, Kamcia.
3: Podkład się
0: będzie dobrze.
5: Jajku, to zaciśnienie. Dobra, to zwolnienie.
0: Katar.
5: Ale
0: taki oto sposób zgarniacie 400.
5: 450, bo powiedziałam temperatura, katar, zwolnienie.
0: Nie ma problemu. 400 od Radia SK, 5 dychotkamy. Mamy...
2: Yes.
0: Gratulacje, ale naprawdę. Super. Mamy rekord chyba. Nie, 400 już kiedyś
3: było.
0: Dobrze.
3: Ale liczyliśmy na 5.
0: Ale było blisko. Natalka, 400 od Radia SK, gratulacje.
5: Ale wiesz, co to znaczy? Że, kochanie, te 400 przeznaczasz na siebie.
2: Tylko i wyłącznie.

0: My też w Stanach mówimy cichosza, dlatego że Krzyżak zbliża się wielkimi krokami i będzie miał dla nas najnowsze newsy.
1: Rzeczywiście, wszystko się zgadza. Bądźcie blisko radia, bądźcie na bieżąco. Najlepiej z nami, z Radiem Męska. Za chwilę do Was wracamy.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Jesiennie dzisiaj z oknami w Starechowicach. Szykują się opady deszczu. Temperatura podskoczy co najwyżej do 19 stopni. Późnym popołudniem i wieczorem mogą pojawiać się dosyć gęste mgły w regionie świętokrzyskim.
8: Jest 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policjanci w Częstochowie zatrzymali Słowaka za usiłowanie zabójstwa na zlecenie na terenie Ukrainy. 56-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest znany organom ścigania. 2 lata temu został zatrzymany za udział w gangu podrabiającym pieniądze. Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia. Ceny wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. To na razie nie przekłada się na ceny paliw w Polsce. Tu stabilnie 95 kosztuje około 8 zł za litr diesel. Cel poniżej 9. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Zmierzą się z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej pierwsze miejsce, Kolumbijki w swojej grupie były 3. O awans do ćwierćfinału biało-czerwone zawalczą w czwartek w Bielsku Białej.
9: Janke, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Hej, tu Eska, w poniedziałek, 14 września.
12: Mam wrażenie, że skoro Wiktor jest chory, to dla niego największym wyczynem będzie przejście oczywiście z sypialni do toalety, bo bidulka ma gorączkę.
11: Oj, no zależy, czy to grypa żołądkowa, bo wtedy jest na problem rzeczywiście. No dobrze, dobrze. Jak z waszymi tutaj patentami, jak z waszymi występami, pochwalcie się?
13: No dla mnie największy wyczyn to jest chyba rzucenie papierosów po 8 latach palenia. 2 lata już nie palę, także jestem z siebie bardzo dumny. Pozdrawiam.
12: Zazwyczaj śmieszkujemy ze wszystkich naszych słuchaczy, ale tym razem brawo!
11: Brawo!
14: Brawo!
11: Pochwalcie się, cały czas czekamy oczywiście na eskowym messengerze.

0: SK Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Dawid Kwiatkowski, jego można było zobaczyć i usłyszeć na SK Music Tour w Rawiczu. Przyciągnął naprawdę gigantyczne tłumy, nawet jeżeli był bez Margaret.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, przenosimy się na chwilę do Szwecji. Do Szwecji gdzie? Na le... Na lewo. Do Szwecji zawsze na lewo.
2: I do góry chyba też.
0: No.
1: Do Szwecji na lewo, tak było.
0: Tak?
1: Tak, no dobra. No,
0: dlatego ja się gubię.
1: Szwedzi do Szwecji na lewo, Szwedzi wybierają nowe władze. Prawie 100 Polaków jest na listach, niesamowite.
0: A naprawdę?
1: Obywatele Szwecji wybiorą wkrótce swoich przedstawicieli do parlamentu, rad regionów i gmin, a na listach znalazło się naprawdę prawie 100 Polaków. Pięknie,
0: więc
1: niesamowite.
0: Tak.
1: No.
0: Jak wygrają, to niech najpierw powiedzą, jak to było z tym potopem. A po drugie, jak wygrają, to niech powołają komisję śledczą, by sprawdzić, czy klopsiki w sklepach meblowych są robione z klientów, którzy nie znaleźli wyjścia.
1: Masz kogo?
3: Co bolało?
4: Jak patrzyłaś, co z Polską czyniły najazdy kozaków, Szwedów i Tatarów? Bo mnie bardzo.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: MediaMarkt.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My MediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: Brawo dla pani Krysi, naszej polskiej Krysi, 84 lata, która zdobyła 28 szczytów i w weekend jeszcze wlazła dziewczyna po 6 godzinach na rysy. Brawo, brawo, brawo!
1: Ale no nie dość, że weszła, to jeszcze zeszła i to wszystko o własnych siłach. Naprawdę wielkie gratulacje. Na nas zrobiło to wielkie wrażenie, bo szczerze mówiąc, ja chyba najwyższy szczyt, jaki zdobyłam, to...
0: Nie mów!
1: 10. piętro u moich rodziców w bloku, no.
0: To dobrze, chwalcie się swoimi wyczynami. Czekamy, czekamy na eskowym messengerze.
2: Hej, tu Gosia. A moim największym wyczynem 21 lat temu był przyjazd do Holandii za miłością mojego życia. Nadal tu mieszkam, nadal go kocham ponad życie. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 16. rocznicę ślubu.
1: Wow.
2: No i to był chyba mój największy wyczyn jak do tej pory. Dzięki, pozdrawiam.
1: Hej. A wiesz, jak nazywa się 16. rocznica ślubu w Holandii?
0: Tulipan?
1: Trawiasta.

0: już tylko 4,5 minuty do godziny 9. Słuchajcie, no my przetrwaliśmy naszą pracę dzisiaj w poniedziałek, więc wy też przetrwacie.
1: Będzie pięknie, jest wspaniale. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki oczywiście za wasz poniedziałek, za cały tydzień. Będzie wspaniale. My wracamy jutro o godzinie 6.
0: Co więcej, jest szansa, że będzie jutro Wiktor.
1: O kurde, serio?
0: No.
1: Wiktor, słuchajcie, jeszcze kaszle, ale mówi, że tak kończy kaszleć i wpadnie do nas. No zobaczymy,
0: ale
1: zobaczymy.
0: Ale po podaniu czopków będzie lepiej. Jankes, Gama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Ale doustnie?
3: Tak.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Przelotne opady deszczu, będzie się chmurzyć. Temperatura na poziomie 18-19 stopni naszykuje się w Starachowicach, a pod wieczór niewykluczone mgły i zamglenia. Jutro powinno zrobić się nieco cieplej.
1: Wybiła 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk ujawnił w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy granicy polsko-ukraińskiej.
2: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie.
1: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
1: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
4: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
5: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
6: 3, 2, 1, start!
1: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
7: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka Jędrasik. 24 nowe zielone wiaty przystankowe pojawią się w Starachowicach. Tym razem miasto rezygnuje z rozwiązań, które nie sprawdziły się przy wcześniejszych inwestycjach.
9: Pójdziemy w kierunku obsadzenia tych wiat zielenią, tak jak to ma miejsce na Dolnych Starachowicach.
8: Wiaty mają być też tańsze, zapowiada prezydent Marek Materek. Ostrowieckie starostwo wdraża sztuczną inteligencję w Wydziale Geodezji. AI czyta akty notarialne i automatycznie aktualizuje bazę gruntów i budynków. O tym za godzinę.
10: Lepiej to już było, ale dobrze też będzie. 2 minuty po godzinie 9:00, to jest poniedziałek, może nie jest to nasz ulubiony dzień tygodnia, ale perspektywa weekendu trochę to zmienia. To nic, że on będzie dopiero za kilka dni. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, Shawn Mendes już teraz w Radiu SK.

17 minut po 9. Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że łatwo to już było, to teraz czas na coś przyjemnego. 30 sekund, tylko dobrych informacji. Polki i ich psy wracają z medalami. Zawodniczki Dog Frisbee, które są mistrzyniami Polski z tegorocznych Mistrzostw Europy, przywiozły także brązowy medal. 22-latka stworzyła robotyczne dłonie, które tłumaczą umowę nauczyciela na język migowy. To w Kenii. Robotyczna dłoń słucha nauczyciela, no i potem pokazuje uczniom odpowiednie znaki. Ma 99 lat i przeszedł cały szlak Apalachów. Dokonał tego Dale Graybird Sanders ze Stanów i został najstarszą osobą, która ukończyła ten szlak. Zajęło mu to 359 dni. To jest taka podpowiedź. Jeżeli wam się dzisiaj nie chce,

0: No to chyba po tym, co usłyszeliście, nie mamy już wyjścia.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Bardzo dobry numer wydała. Miley Cyrus, Burst Words w Radiu SK, 23 minuty do 10. Jeżeli dzisiaj się nie wyspaliście, to nie dlatego, że budzik zadzwonił za wcześnie, tylko dlatego, że łóżko macie źle ustawione. Nie ja tak mówię, tylko internet. I teraz moim zdaniem po tym, co przeczytałam, nie do końca są tutaj dobre rozwiązania, bo tak, łóżko przy kaloryferze odpada. Najczęstszy błąd dlatego, że zbyt wysoka temperatura nie sprzyja jakości snu, no a jednak w Polsce kaloryfer działa dosyć często. Pod oknem też wydaje się ciekawym rozwiązaniem, no, ale może powodować to, że będzie chłodno. Plus pod oknem najczęściej oznacza jednak pod kaloryferem. Najgłośniejszy punkt mieszkania to też nie jest miejsce na łóżko. Jeżeli łóżko z jednej strony stoi przesunięte do ściany i dwie osoby nie mają dostępu z dwóch stron, to też nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli stoi obok zimnej ściany, to też nie jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, trzeba byłoby mieć chyba jakąś ogromną willę z basenem i postawić łóżko na środku największego pokoju i wtedy prawdopodobnie eksperci byliby zadowoleni. Nasze konto w banku mniej. Sanach już za chwilę w SC.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
6: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gvedu.pl. Telefon 41 273 1505.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

podbija ten hit internet. Deli Supreme, MJ Dali w Radiu SK 5 minut do godziny 10. Dzień walki z wypaleniem zawodowym jest dziś w kalendarzu. 14 września co roku, ale w tym roku wypada akurat w poniedziałek. Przypadek? Nie sądzę. Gdybym miała coś radzić wszystkim szefom tego świata a propos walki z wypaleniem zawodowym, to poradziłabym: przedłużcie nam w związku z tym świętem dziś weekend o jeden dzień i zobaczycie, z jakim jutro uśmiechem wrócimy do pracy. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale zaryzykować chyba warto. Po 10 w Radiu SK kolejny hit, a także kilka słów o nowym urlopie być może dla wszystkich Polek.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 22 października w Parku Kultury w Starachowicach. Bilety w Parku Kultury oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Po południu parasole i kurtki z kapturem mogą się okazać niezbędne. Ma popadać deszcz w Starachowicach, na termometrach maksymalnie dzisiaj do 19 stopni, a pod wieczór szykują nam się mgły i zamglenia. Jutro troszkę cieplej.
16: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać, kto zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu.
18: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
17: Wyjaśnia Katarzyna Kochania-Groman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
16: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Funkcjonariusze zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń na granicy.
19: Czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych kasko-bastionów? To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem.
16: Na ten moment po ogłoszeniu alarmu funkcjonariusz musi udać się do miejsca schronienia poza linią granicy. Zakopianka znów przejezdna, zakończyły się utrudnienia w Jaworniku. Jak wiecie ze Ski, rano samochód wypadł tam z drogi. Ranne zostały 3 osoby, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
0: Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji.
16: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
14: SK Starachowice News.
20: I Agnieszka Jędrasik, 8 spotkań, 1 wygrana, 3 remisy i 4 porażki. Tak fatalnego początku sezonu Star nie miał od lat. Wczoraj zielonoczarni przegrali z Wisłoką Dębica na własnym stadionie 2-3. Star okupuje strefę spadkową. Darmowa komunikacja miejska w Skarżysku dla wszystkich tylko do końca września. Od października warunkiem przejazdu bez biletu będzie posiadanie karty miejskiej.
21: To potwierdzenie dwóch kwestii. Fakt, że mieszka w Skarżysku i co jest najważniejsze, że wywiązuje się z opłaty śmieciowej.
20: Mówi prezydent Arkadiusz Bogucki. O tym na sk.pl.
22: Kawa jakaś? No to jest jakaś dobra opcja, uważam, na 2 minuty po godzinie 10. Niby dopiero, być może dla niektórych początek pracy, ale energii trzeba mieć dużo. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK. Będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

Może więcej urlopu będziemy miały, drogie panie. 18 minut po 10 Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Co prawda na razie to jest tylko sondaż przeprowadzony, ale być może wzbudzi temat do dalszej dyskusji. Mowa o urlopie menstruacyjnym. Przeprowadzono badania w Polsce na ten temat. 84% Polek opowiedziały się za wprowadzeniem właśnie takiego urlopu, który miałby wynosić, no, tak powiedzmy, jeden dzień w miesiącu na ten najtrudniejszy czas, kiedy po prostu zwyczajnie menstruacja przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Nie wiadomo, czy to w ogóle jakkolwiek zostanie zauważone przez ustawodawców, natomiast myślę sobie, że już słyszę panów, którzy mówią, ale jak to niesprawiedliwe. Drodzy panowie, myślę, że nie tylko ja, ale dużo kobiet by się z wami chętnie zamieniło i po prostu oddało tych kilka dni w miesiącu, tak żebyście też sobie mogli brać taki urlop. Tylko że widziałam ostatnio takie testy na panach, gdzie im symulator bólu właśnie okresowego podczepiono do ciała i...

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Jesce!
1: I z okazji poniedziałku też mamy dla Was kolejny hit. What if, czyli co jeśli? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas, nie znając do końca odpowiedzi, bo nie każdy odważy się zrobić coś poza zadaniem pytania, ale Neptunika, bo o nim mowa, właśnie chyba to zrobił i wydał swój kolejny kawałek. To jest niemiecki DJ i producent, który pochodzi z Hamburga, ale jego kawałki już wyszły poza granice tego kraju i tego miasta. Neptunika, What if, już teraz w Radiu SK.

0: Neil Young, Jay-Z, Mr. Hudson w Radiu SK, Kungs, Galaxy. Zagram wam za chwilę 20 minut do 11. I co potem? Plany na ten poniedziałek, żeby był to najprzyjemniejszy poniedziałek na świecie. Przyjmuję teraz wszystkie głosówkami na deskowym Messengerze. Jeżeli takie macie, to się podzielcie, chętnie skorzystamy. Bo czasami jednak brak planu to jest najlepszy plan. Czyli na przykład powrót do domu i kanapa, koc i herbata. Nie żebym namychyła, pokazuję tylko możliwości. Jeżeli wy macie coś innego na myśli, to głosówki na deskowym Messenger Radia SK tam czekam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina. Marian?
3: Ty, no
4: co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

Stop Low, Talking Bogging, Buddy. No właśnie, na antenie Radio SK 5 minut do 11. Oj, Jezu, poniedziałek nie jest łaskawy w ogóle. Nie wiem, czy dla was też, ale jeżeli nie jest, to nagrajcie głosówkę na SK Messenger. Może razem coś z tym zrobimy. Jak jest, to też nagrajcie, będziemy się po prostu mniej lubić. Po 11 kolejne hity.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulański rek.
5: Pierogi z serem.
6: Makaron carbonara.
7: Fasolka po brytońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
13: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikro przygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
14: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
15: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
18: I po reklamie.
19: Po południu możliwy deszcz w Starachowicach, temperatura na poziomie 19 stopni. Wieczorem możliwe mgły utrudniające widoczność. W nocy temperatura spadnie do 12 kresek.
20: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem.
21: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu.
20: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. W przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć do 8,95. Drożeje też benzyna. W przyszłym tygodniu ceny powinny się jednak ustabilizować. Więcej Mateusz Gołębiewski.
22: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe.
20: Orlen w komunikacie zapewnia, zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne, mówi psychoterapeutka Anna Małaśnicka.
0: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
20: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
4: SK Starachowice News.
5: I Agnieszka Jędrasik. Mieszkańcy Starachowic zdecydowali o budżecie obywatelskim na 2027 rok. Liderem głosowania został projekt remontu nawierzchni i budowy parkingów przy ulicy Prądzyńskiego oraz Sowińskiego. Sezon grzybowy w regionie świętokrzyskim stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest brak opadów i przesuszona ściółka.
6: Ja w zeszłym roku mówiłem, że mamy do czynienia z pierwszym słabym sezonem. No ale jeśli tu się sytuacja w tym roku nie poprawi, no to powiemy, że ten rok był katastrofalny.
5: Mówi Paweł Kosin, leśnik z Daleszyc, zachęcając póki co do spacerów w oczekiwaniu na deszcz.
18: 2 minuty po godzinie 11. Justin Bieber. Może ktoś właśnie marzył o tym, żeby go usłyszeć, to takie marzenia już teraz spełniam. Margaret też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: ma balerina. Madonna Margaret w Radiu SK. Może będzie naszą polską Madonną za jakiś czas. Jak wam mija poniedziałek i co jest z nim nie tak? Bo najwyraźniej wszystko jest nie tak. Gabrysia już teraz.
1: Poniedziałek jest średnio dla mnie łaskawy. W nocy wróciłam ze słonecznej Hiszpanii, w której było 32 stopnia, a tutaj 18.
0: Zderzenie z rzeczywistością. To się właśnie tak nazywa. I witamy w Polsce. Jesień dopiero się zaczyna.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.

0: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: są miejsca, w których ta piosenka leci zdecydowanie częściej niż w Radiu SK. Donał Marlukenzo, Danza Kuduro w Radiu SK, 22 minuty do 12. O Mikołaju myślę, który nagrał głosówkę na SK Messenger.
1: Ja mam tak samo jak koleżanka, ciężki poniedziałek, wróciłem z Turcji, tak samo zderzenie z rzeczywistością.
0: Normalnie to bym może powiedziała, oj, ale jesteście biedni, byliście na wakacjach, teraz trzeba wrócić do pracy, ale powiem to, co większość Polaków teraz pomyślała. Nawet nam was nie żal.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 22 października w Parku Kultury w Starachowicach. Bilety w Parku Kultury oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
9: I po reklamie.

pewnie się to kończy. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK tuż przed godziną 12. 12 oznacza prawie koniec pracy, choć wiem, że te ostatnie godziny będą wam się dłużyły. Ostatnie, tam niektórzy jeszcze do 17, ja to mówię o ostatnich godzinach. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra najlepsze hity na czasie Wescy.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
16: I po reklamie.
17: 19 stopni, tyle będą pokazywać termometry po południu w Starachowicach. Może popadać deszcz po południu i wieczorem, a poza tym szykują się mgły i zamglenia. Jutro nieco cieplej, do 21 kresek.
18: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Rosji, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczorajsze uderzenie uszkodziło lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa.
19: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia.
18: Mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Zatrzymano pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
20: Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
18: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 zł ma zapłacić właściciel stacji sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według UOKiK-u przewoźnicy ustali, ogłosili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Geronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
0: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy.
18: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny, 570 milionów złotych kar mają zapłacić sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych.
21: SK Starachowice News.
22: I Agnieszka Jędrasik, coraz bliżej budowy odcinka trasy S74 Łagów Opatów. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał zezwolenie na realizację ponad 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej.
23: Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości.
22: Prace mają ruszyć już w październiku. Zakończyło się głosowanie na budżet obywatelski w Starachowicach na 2027 rok. Najwięcej głosów mieszkańców zdobył projekt remontu ulicy Prądzyńskiego wraz z ulicą Sowińskiego.
24: Już poniedziałkowe popołudnie, czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, idzie lepsze, no bo Spajrant niedługo, jeszcze tylko trochę wytrzymamy i będzie dobrze. Ale teraz też będzie dobrze i zrobimy to za pomocą hitów na czasie. Bauza Magnetic, Rafał Adamczak, witajcie.

0: A tam takie przeszukiwanie przez policemana. Najważniejsze jest to, co wy przeszukaliście w weekend, bo wiadomo, że weekend to czas porządku, więc na pewno ktoś sprzątał garaż, ktoś piwnicę, ktoś zajrzał do szafy. No i być może coś w ramach tych przeszukań porządków wykopaliście dawno niewidzianego, dawno nienoszonego, dawno nieużywanego i zrobiliście takie o. I za tym o krył się albo wielki sentyment do jakiejś rzeczy, albo zaskoczenie, że w ogóle kiedyś coś takiego mieliście, albo że to się w końcu znalazło i wam się teraz przyda. Jeżeli chcecie się takim znaleziskiem pochwalić, to ja zapraszam z głosówkami na Messengerze eskowym, ewentualnie SMS-ami pod 664-402-302. Ja znalazłem koszulę. Ja wiem, jak to brzmi, ale uwaga, jest pomarańczowa, sygnowana logo Formuły 1 z roku 2005. Może nie powinienem tego mówić, ale zrobiłem takie o! Koszula została. Dobra, słuchajcie, to teraz czekam na wasze znaleziska, dajcie znać, a na pewno jakieś prezenty też znajdę w naszej jaskowej szafie i wam podaruję. A teraz znalazłem kolejne hity na czasie, które na pewno wam się spodobają. Będzie Lizzo i Boney M, a teraz Temper City, Self Aware i już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co

0: Przygotowaliśmy. Pekao. Twój bank polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Tym dzwonkiem teraz drętnął też Mata, AC Mata, R&B, Ring My Bell w remixie od Maty właśnie. 23 minuty, będzie godzina 13, to jest Tesco u nas, hity na czasie, dla was Maneskin Babyset. Jeżeli chodzi o to, co być może znaleźliście w garażu, w szafie, w piwnicy w czasie weekendowych porządków i zrobiliście wielkie o, to się okazuje, że nie tylko garaż, piwnica i szafa to są miejsca, gdzie można było robić porządki i niekoniecznie wielkie o, wielkie wasze odkrycie było z tym związane. Napisała Monika, wczoraj o 20 znalazłam niezrobione zadanie domowe mojej pierwszoklasistki, no i było wielkie o. I tu są pozdrowienia dla Melusi, wychowawczyni z SP5 w Lubinie. No i pozdrowienia przesyłamy. Słuchajcie, idąc tym tropem i żeby nie było takich zaskoczeń niedługo, bo dopiero się zacznie, jak będą kasztany, jak będą prawdziwe żółte jesienne liście i różne takie. Słuchajcie, jak teraz wychodzimy do lasu na spacer, ewentualnie idziemy na grzyby, a się uda znaleźć coś wcześniej, jakieś, wiecie, dary przyrody. Może weźmy to do domu na tak zwaną czarną godzinę wcześniej, że jak się dziecku przypomni o 23, że trzeba było liście albo cokolwiek innego z lasu, to my już to będziemy mieć!
1: Reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
9: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

To jest Sliwka i Poza Tobą nic w Radiu SK, takie hity na czasie dla Was mamy, taką nowość i to jest zapowiedź albumu Oliwki, na który bardzo czekamy. Słuchajcie, taki pomysł się u nas zrodził, żebyśmy sobie tutaj w Radiu akwarium zrobili. To jeszcze nigdy nie było akwarium, to nikt nigdy nie miał akwarium i żadnych rybek i teraz kminimy, jak do tego podejść organizacyjnie i to będzie taki nasz pierwszy raz, jeżeli Wy też chcecie coś zrobić po raz pierwszy. Na przykład może też założyć sobie akwarium, no Sonita i Korościel mogą w tej sprawie pomóc, mają warunki sprzyjające, czyli kasy na ten Wasz pierwszy raz, no bo bez kasy wiadomo, ani rusz. Wszystko opisujecie na sk.pl albo w naszej eskowej apce, wysyłacie i cyk, trzymacie kciuki, może się uda. A Sońta i Korościel każdego dnia u nas od godziny 15, w piątki nawet od 14. Dzisiaj uwaga, z małym twistem i małą niespodzianką.

0: Reklama. Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gvedu.pl. Telefon 41 273 1505.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
15: I po reklamie.
16: Po południu parasole i kurtki z kapturem mogą się okazać niezbędne. Ma popadać deszcz w Starachowicach, na termometrach maksymalnie dzisiaj do 19 stopni, a pod wieczór szykują nam się mgły i zamglenia. Jutro troszkę cieplej.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec, podał szef MON-u. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
19: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję
6: spełnił.
18: Także odwołania Radosława Pisiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
17: Radosław Pisiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Kilkudziesięciu strażaków w akcji i słup dymu nad Białymstokiem, pożar w dużej jednostce wojskowej przy Kawaleryjskiej na obrzeżach miasta. Zapalił się dach jednego z budynków. Armia na razie nie podaje szczegółów.
0: SK Starachowice News.
15: I Agnieszka Jędrasik. Tak źle nie było od kilku lat. Star Starachowice przegrywa kolejne spotkanie i po 8 kolejkach w tabeli trzeciej lidze na dobre zadomowił się w strefie spadkowej. Wczoraj zielono-czarni na własnym stadionie przegrali z Wisłoką Dębica 2-3. Puste koszyki i robaczywe okazy. Tak wygląda obecny sezon grzybowy w Lasach Świętokrzyskich.
19: Szczerze mówiąc, nie ma innych gatunków typu jakieś gołąbki, typu jakieś kurki czy koźlarze. Zatem czekamy.
15: Mówi Paweł Kosin, leśnik z Daleszyc. A szansa na wysyp borowików pojawi się najwcześniej pod koniec przyszłego tygodnia.
20: I już 2 minuty po godzinie 13. Łatwo Ganki Michael. Tak rozpoczniemy, z nimi rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. Później Robin Schulz i James Blunt. Okej, będzie też Oscar Sims. Bez końca. Oby to bez końca nie odnosiło się do naszej pracy i tego, co nam szef na dzisiaj zlecił, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak się leci gdzieś w trasie taką ekspresówką albo autostradą, to dobrze sobie taki numer zrobić odpowiednio głośno. To Beer Me Up, Fly High w Radiu SK. To są hity na czasie. 16 minut po godzinie pierwszej. Zaraz będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Potem Kygo z Khalidem Griffinem i Save My Love. Słuchajcie, odnośnie tych znalezisk, na które wpadamy w szafach, piwnicach czy garażach w czasie mniejszych bądź większych porządków, no to jest jedno, że czasami rzeczywiście coś tam przez przypadek zostanie zapomniane, gdzieś nam tam spadnie, gdzieś się wsunie, potem rzeczywiście na to trafiamy. No i wielkie o, wielkie zdziwienie, ale czasami jest tak, że z lenistwa, prawda, kiedy na przykład siedzimy przed telewizorem na swojej ukochanej kanapie i też przy okazji produkujemy śmieci, nie chce nam się z tym papierkiem albo czymś tam gdzieś wyjść, prawda? I go tak gdzieś w jedyne sobie słuszne miejsce i znane nam... Tam chowamy tak, żeby nikt nie widział, prawda? I potem o tym zapominamy i nam się w tym miejscu robi taka niezła kapsuła czasu. Pamiętajcie, ktoś to kiedyś na pewno znajdzie i też może zrobić wielkie o i być zszokowanym. Podobnie było w czasie remontu w pałacu Buckingham. Tam robotnicy, którzy prowadzą pracę, trafili na przykład na bilet na partię Vista. To taka popularna kiedyś gra, to bilet z 49 roku, ale trafili też na kupony pewnej loterii oraz but. Ja nie wiem, po co ktoś chował gdzieś tam but i o nim zapomniał, chyba że to absolutnie świadoma i specjalnie taka przygotowana kapsuła czasu, to coś innego. Ale jak dzisiaj wieczorem po robocie, w poniedziałek zasiądziecie przed telewizorem, pamiętajcie, jak już coś tam się zdarzy mieć pod ręką, jakiś śmieć czy skórkę od banana, no to raczej jednak byłbym za opcją do kosza. Zdecydowanie do kosza.
1: Reklama.
2: 8200. 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
5: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Wszystko, czego dziś chcesz.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Radio Wyska Hity na czasie Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 22 minuty, będzie godzina 14. Słuchajcie, Australia, tamto charakterni politycy są. Teraz idą po raz kolejny na wojnę z gigantami, szczególnie jeżeli chodzi o social media. To jest w ogóle pierwszy kraj, który podjął odpowiednie regulacje, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zakładać kont w serwisach społecznościowych. Inne kraje aż na taką dolną granicę wieku się nie zdecydowały, ale uwaga, teraz australijscy politycy idą o krok dalej. I co tam będzie możliwe? Co chcą zrobić? Otóż wyobraźcie sobie, że otwieracie taką aplikację, wasze ulubione media społecznościowe, i zamiast niekończącego się strumienia jakichś rolek, filmików, postów i kont wybranych przez algorytm, widzicie przede wszystkim i jedynie treści ludzi i twórców, których sami postanowiliście obserwować. I właśnie Australia chce, żeby to użytkownik miał prawo wyboru, czy chce widzieć to, co podrzuca algorytm, czy chce widzieć to, na co się świadomie sam zdecydował. No algorytm w takim wypadku nie jest niczym złym, bo dzięki niemu możemy odkrywać nowe treści, nowych twórców, nową muzykę na przykład, ale chyba czasami mamy już przesyt tego, co nam te algorytmy podrzucają i decyzji, jakie za nas podejmują. Ja bym tutaj innym politykom też sugerował z tego pomysłu zrobić kopiuj i wklej.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: 2 abonamenty w cenie 1 w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie 1, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
13: I po reklamie.

5,5 minuty, będzie godzina 14, to jest SK Hit na czasie. Temper City, Reverse Psychology już za nami. Nowość na naszej playliście. Słuchajcie, dzisiaj 14 września mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. No tak się nieszczęśliwie nam ten dzień zbiegł z tym, że to poniedziałek, a w poniedziałki z zasady jesteśmy wypaleni już na starcie po weekendzie. Już od samego rana nam się nie chce, jakoś tak powoli się wdrażamy, ale podchodząc do tematu całkowicie serio, bo sprawa jest poważna, to bardzo proszę poczynić autoobserwację, jeżeli praca powoduje, że nagle spada jakość tej pracy, że na przykład macie zaburzenia nastroju, że też do różnych dolegliwości, na przykład, nie wiem, no was gdzieś tam łupie w kręgosłupie albo migreny częste, albo w ogóle postrzegacie ją jako zagrożenie dla siebie, to może warto wybrać się po jakąś pomoc albo spróbować coś zmienić. No wiadomo, to się łatwo mówi, ale jak coś się zacznie robić, to może to wszystko gdzieś tam ku lepszemu, ale faktycznie z drugiej strony podchodzą do tematu z przymrużeniem oka, no w tym roku nam się lepiej, w cudzysłowie, zdarzyć nie mogło. Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, poniedziałek, tak? I to ma zadziałać, tak?

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Po południu możliwy deszcz w Strachowicach, temperatura na poziomie 19 stopni. Wieczorem możliwe mgły utrudniające widoczność. W nocy temperatura spadnie do 12 krasek.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski dron na plaży, a na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko wydobyło z Bałtyku bezzałogowca. Prawdopodobnie to rosyjski dron Gerbera.
15: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne.
14: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe. Musimy być ciągle gotowi. Komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
16: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani.
14: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Ten ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
17: Przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
14: Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wulkan Etna na Sycylii znów aktywny, to dlatego lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Przyloty są wstrzymane do 16, a w pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny spowodowała, że odwołano kilkaset lotów.
18: SK Starachowice News.
19: I Agnieszka Jędrasik, praca czeka na osoby z niepełnosprawnościami w Starachowicach. Nowa fabryka smaku szuka 14 pracowników, między innymi do kuchni, biura i transportu. Rekrutacja trwa, dokumenty przyjmuje Centrum Usług Społecznych. To najgorszy sezon na grzyby od lat, mówią świętokrzyscy grzybiarze, a bez obfitego deszczu sytuacja na pewno się nie poprawi, mówi leśnik Paweł Kosin.
0: Nie wiem, czy tańce jakieś rytualne odprawmy, czy po prostu się pomódlmy, albo po prostu mocno trzymajmy kciuki, żeby te opady się pojawiły.
19: Sezon grzybowy w regionie stoi pod znakiem zapytania.
11: Jak ktoś dopiero teraz na zaległy urlop śmiga, to poczuje się fajnie z numerem, który zagram na otwarcie tej godziny. A jak ktoś jest dawno po urlopie i po wakacjach, ten będzie mógł sobie powspominać, no bo to taki wakacyjny numer, gdzie mont. Ocean Drive. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po drugiej MJ Deli, Deli Supreme. To jest, to był numer jeden tydzień temu w Rap 20, ale nowa Rap 20 już dzisiaj o 23 w Radiu SK. Może się coś zmienić, a może nie. Wszystko od was zależy, bo to wy głosujecie na sk.pl, wytworzycie tę listę. Ja już teraz zapraszamy w imieniu Matiego Fuczyło. Słuchajcie, w ogóle sytuacja jest taka, że przecież Rap 20 zaczyna się jeszcze przed północą, to jeszcze będzie ten dzień, jeszcze będzie poniedziałek, nie? A mówię o tym dlatego, że Mati Fuczyło ma dzisiaj urodziny. Weźcie coś, przygotujcie dla niego. A przede wszystkim bądźcie z nim, słuchajcie Rap 20 i głosujcie na swoje ulubione hip-hopowe numery. Ten numer jeden sprzed tygodnia, MJ Deli, Deli Supreme, właśnie wam zagrałem. Tak sobie myślę, że niektórym to się dzisiaj w pracy mocno nudzi. Chyba. Nie wiem, czy to jest dobry wniosek, który szybko postawiłem, bo Beata napisała do mnie pod 664 402 302. Halo, czy może ktoś sprawdzić i przypomnieć, kiedy to jest ta zmiana czasu zimowa, czyli na czas zimowy, kiedy przestawiamy zegarki i kiedy najbliższe niedziele handlowe? Pojeny. Beata, odcięli dostęp do internetu, czy jak? No ale dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli was to interesuje, słuchajcie, zegarki przestawiamy w nocy z 24 na 25 października, czyli jeszcze miesiąc z małym haczykiem i wtedy rzeczywiście cofamy je z trzeciej na drugie, na drugą, czyli albo godzinę dłużej imprezujemy, albo godzinę dłużej śpimy, co kto woli, z 24 na 25 października, a jeżeli chodzi o niedziele handlowe, najbliższe dopiero w grudniu przed świętami będą aż trzy.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bar-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam.

0: lekko z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
4: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji. Lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
5: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: I po reklamie.

0: Od razu lepiej z tym poniedziałkiem, prawda? Idzie, jak się pojawił Dany, nie sam, bo T-Rex mu towarzyszy. If Only You, tak nazywa się ten numer, to już taki klasyczek wśród hitów na czasie, a wcześniej nowość od Sanach, Cichosza. To jest taka nowość też na naszej eskowej playliście, która zapowiada i zwiastuje początek nowego etapu w karierze Sanach. A ja nie wiedziałem i Sanach mnie zaskoczyła, że ona jest wielką fanką Formuły 1. Gdzie była w ostatni weekend? W Madrycie, tam gdzie właśnie Formuła 1. No i zazdroszczę jej tego, że była, że mogła sobie z kierowcami pogadać. Jak widać, rzeczywiście miała wiele w tym temacie do powiedzenia. Gdzieś tam śledziłem, więc jestem raz, że pełen podziwu, a dwa to wielkie zazdro jednak. 20 minut i będzie godzina 15, za chwileczkę u nas muzycznie Tame Impala i Jenny, no i będzie Dracula. Radio
1: SK. Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proście, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
9: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland!
17: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
18: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
20: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
21: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
24: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting to jest nowa rzecz na naszej eskowej playliście. A czemu ty dzisiaj, kolego, jesteś sam, powiedz mi?
1: Bo ile można z innym mężczyzną dzielić życie? Dzisiaj będę dzielił życie antenowe z kobietą. Ola tu jest, ale jeszcze wstydzi się odezwać. Ola Kot będzie dzisiaj moją partnerką zawodową. Powie coś? Czy...
0: Ola, powie coś?
2: Wiadomo, no każdy, kto mnie zna, kojarzy, wie, że ja zazwyczaj jestem taka wstydliwa dziewczyna.
0: Ale jak tak sobie patrzę na Olę, to ja wam polecę może dzisiaj siedzieć też przy okazji soszale, bo tu się dużo może dziać.
2: Jak tak, ja mam prezenty. Dla Korościela mam prezenty.
1: Naprawdę? A ja tak, dla ciebie nie mam. To strasznie głupio wyjdzie. Nie dawaj mi go, bo wyjdzie.
2: Nie,
1: tak,
2: to ty mi jutro coś przyniesiesz.
1: A, dobra, to ja ci jutro przyniosę. Dobra, to w porządku.
0: A żałuję, że już wychodzę. Ale jak słyszycie, Ola, Michał Korościel z nami zostają, to będzie fajne popołudnie.
1: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
13: Wieczorem z widocznością może być dosyć kiepsko, szykują nam się mgły i zamglenia w regionie. Temperatura w nocy na poziomie 12 kresek, jutro w Starechowicach cieplej niż dzisiaj, do 21 stopni powinno wyglądać słońce.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął jeden z wiceprezesów.
15: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
14: Mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron. PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza, a szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
16: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
14: A z powodu strategicznego znaczenia jednostki Armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty. Wolontariat wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi mnóstwo satysfakcji.
17: Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać, zauważyć, bo czasami po prostu tylko tego potrzebują, żeby gdzieś tam ruszyć do przodu.
14: Mówi Karolina, która dołączyła 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.
18: SK Starachowice News.
19: I Agnieszka Jędrasik. W Strachowicach miasto stawia na deszczówkę. Ponad 2000 zbiorników na wodę trafi do mieszkańców i instytucji. To sposób na jej oszczędzanie i walkę ze skutkami suszy. Znamy wyniki budżetu obywatelskiego na 2027 rok. W Strachowicach najwięcej głosów zdobył remont ulicy Prądzyńskiego i Sowińskiego. Źle wygląda sytuacja Staru. Starechowice i Zielonoczarni przegrali z Wisłoką Dębica 2-3. Po 8 kolejkach są w strefie spadkowej trzeciej ligi. O tym przeczytacie na sk.pl.
0: Sonta i Koroście. Czyli SK. SK w Radiu SK.
2: No właśnie, wcale nie SK. Sonta, proszę Państwa, pojechał na operację plastyczną. Nie wiemy dokładnie jaką, mamy nadzieję zobaczyć. I pojawiła się Ola Kot. Teraz będzie audycja KK.
7: Właśnie tak, Radiu też SK. Sobie pomyślałam, KK. Że KK.
2: Albo może być Kot Rościel.
7: Kot Rościel chyba takie bardziej kreatywne niż kaka, bo to mi się z takim dzieckiem kojarzy. Mamo, kaka.
2: Kaka, tak. I właściwie wiadomo, co ta kaka oznacza. Olu, czy jesteś gotowa spędzić tu 3 godziny w moim przesympatycznym towarzystwie? Bo ja w twoim naprawdę tak.
7: Ja nigdy w życiu nie byłam tak gotowa. Zaczynajmy.
2: Trochę kłamiesz, ale zaczynamy.

0: Que Bona Fide, Izalia w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, bardzo nam przyjemnie. Ola jest już wypoczęta, ale w weekend osiągałaś swoje szczyty. Ja wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale trzeba to traktować literalnie, prawda? Olu, opowiedz radiosłuchaczom, czego ty dokonałaś.
1: To były szczyty szczytów, ponieważ ja w piątek zdobyłam Śnieżkę.
0: Sama, bez konia.
1: Bez konia, z przyjaciółką, ale ona mi nie pomagała.
0: Ona nie była twoim szerpą.
1: Nie. Ona wręcz przeszkadzała, bo rozmawiała, opowiadała, wymagała ode mnie, żebym ja też mówiła. Aha. I wiadomo, że automatycznie człowiek się wtedy bardziej męczy.
0: Tak, moja żona mi mówi, że moje przyjaciółki też mi przeszkadzają, także nie jestem specjalnie zdziwiony, że twoja ci też przeszkadza. I zrobiłaś to bez dodatkowego tlenu.
1: Bez.
0: Także... Rewelacja absolutna. Bądźcie jak Ola, kochani. Jakie są wasze szczyty? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Czekamy. Czy ktoś ma jakiś poważniejszy niż Aleksandra? Czekamy na wasze głosówki.

0: You're a womanizer, baby. Wiesz, co znaczy womanizer, Ola?
1: Na pewno coś dobrego.
0: Na pewno. A chciałabyś być womanizerem? Jesteś womanizerem?
1: Ja kocham Britney Spears, więc wszystko, co ona powie, ja to zrobię. Oprócz tańca z nożami.
0: Wiadomo. Proszę Państwa, Ola w weekend zdobyła Śnieżkę i to jest przyczynek do dyskusji. Co Wy zdobyliście? Co jest dla Was szczytem? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Ja ostatnio zdobyłem szczyt w kapslach.
0: W kapslach?
2: Czyli zdobyłem nowe kapsle. O. I to jest dla mnie szczyt. Aha. Szczyt, że zdobyć coś nowego, to jest dla mnie szczyt.
0: No i co? I co robimy z panem?
1: Nie, no ja myślę, że to zasługuje na nagrodę, na nasze klapki, na nasze skiety. Ja jestem zaskoczona.
0: Ja też. A gdybyśmy mieli jeszcze eskowe kapsle, też byśmy dorzucili, no bo pan
1: może
0: jest zbieracz.
1: Może zróbmy to.
0: Może tak. Trzeba się odezwać naszego działu promocji i marketingu.
1: Jakaś orężatka z kapselem Radio SK.
0: To. Co zdobyliście? Jakie szczyty? Czekamy na wasze głosówki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 22 października w Parku Kultury w Starachowicach. Bilety w Parku Kultury oraz na kupbilecik.pl. Biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Passenger, Alex Warren w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, czyli audycja, która nazywa się Kot Rościel. I wiesz co, ja wiem, że to, co ja teraz robię, jest nieeleganckie, bo nie można się upominać o prezenty. Do dziecko może, mamo, a kiedy dasz mi prezent? Ale na początku, ale tak na początku powiedziałaś, że dasz mi ten prezent, już czekam pół godziny i tak, kurczę, proszę, robi się trochę niezręcznie.
1: Proszę bardzo, wręczam prezent.
0: Aha, aha, czekaj. O, bardzo dziękuję. Mogę otworzyć teraz?
1: Tak, tam jest trochę rzeczy, więc nie wiem, czy nie musimy tego podzielić na dwie części.
0: A co to jest ten guzik?
1: To się... to jest taki guzik, że jak na przykład ja bym gadała jakieś głupoty, nie chciałbyś mnie już słuchać, to wtedy naciskasz to i ja już przestaję mówić.
0: A co, czekaj, zobaczymy, czy działa? Działa, ale ekstra. Słuchaj, a to... Wiesz, że ja nie mam włosów i to jest złośliwe. To jest, to, ten prezent jest złośliwy.
1: Ale to jest taki masażer do głowy. To relaksuje, aha, ale też pobudza cebulki. Może ty masz uśpione.
0: A ja już nie mam co pobudzać. No nie da się pobudzić trupa, wiesz? Nie da się pobudzić trupa. Także ten prezent pierwszy mi się podoba, drugi jest złośliwy, ale rozumiem.
1: Dobra, to damy Soncie.
0: Trzecia to jest ramka z Sońtą i to też jest prezent złośliwy, czyli złośliwe to dwa, niezłośliwe
1: jeden. Nie. To nie jest złośliwe. Chodzi po prostu o to, że ja wiem, że wy jesteście ze sobą bardzo blisko. Aha. I możesz mieć taki moment dzisiaj.
0: No.
1: W trakcie naszego programu, że będzie ci smutno, że będziesz za nim tęsknił, więc po prostu Sońta jest tutaj razem z nami.
0: Okej. I tutaj mam jeszcze takie do spania okulary.
1: To jest z kolei, jak już po prostu znudzi ci się moja twarz, już nie będziesz mógł na mnie patrzeć, to wtedy sobie zakładasz.
0: Wiesz, to tak naprawdę to bardzo ci dziękuję. O kolejnych prezentach jeszcze będę informował. To jest bardzo miłe z twojej strony, wiesz?
1: Ależ,
0: jest,
1: proszę bardzo.
0: Nieprawdziwe są te plotki, które pojawiają się na korytarzu o tobie, wiesz? Teraz już mogę je z całą pewnością zdementować.
1: Aha.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Olu, co chciałabyś zrobić pierwszy raz w swoim życiu?
1: To, co robię teraz, czyli prowadzić z tobą program.
0: Ja też właśnie takie marzenie mam i właśnie oboje to marzenie spełniamy. Jakie wy macie marzenia? Co chcielibyście z Radiem SK zrobić po raz pierwszy? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl i serio, jesteśmy gotowi te marzenia sfinansować. sk.pl, tam was odsyłamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Lubisz tę piosenkę, Ola?
1: Lubię, lubię. Tak od razu człowiek chciałby ruszyć biodrem i udać się na jakąś imprezkę.
0: Ale naprawdę ją lubisz, czy mówisz tak dlatego, bo stoi tu dyrektor muzyczny za twoimi plecami? Lubisz naprawdę?
1: Bardzo ją lubię. Bardzo. A Pawełek jest najlepszym dyrektorem muzycznym
0: w Radiu SK.
1: Wszędzie, na całym świecie.
0: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Wieczorem i w nocy możliwe mgły ograniczające widzialność. Temperatura spadnie do 12 kresek. Jutro poprawa pogody. Będzie się pokazywać słońce, a na skali maksymalnie do 21 stopni w Starachowicach.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
18: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek, więc
0: To jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
17: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u, a przypomnijmy, w śledztwie w tej sprawie afery Zonda Krypto zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce, trasa w kierunku Poznania jest teraz zablokowana, to między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Co najmniej do wieczora zamknięte będzie lotnisko we włoskiej Katanii. Wcześniej zawieszone były tylko przyloty, a to przez aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Przez popiół powstała chmura o wysokości 4 kilometrów.
14: SK Starachowice News.
18: I Agnieszka Jędrasik. Praca czeka na osoby z niepełnosprawnościami w Starachowicach. Fabryka Smaku szuka 14 pracowników, m.in. do kuchni, biura i transportu. Rekrutacja już trwa. Tylko do końca września wszyscy mogą bezpłatnie jeździć autobusami w Skarżysku Kamiennej. Od października darmowy przejazd będzie wymagał karty mieszkańca. Jest zgoda na budowę kolejnego odcinka S74. Ponad 18-kilometrowa trasa połączy Łagów z Opatowem. Prace mają ruszyć już w październiku, a o szczegółach piszemy też na sk.pl.
19: Sonta i Koroście.
20: Czyli SK.
19: SK w radiu SK.
21: Powiem Ci, Olu, że ten nasz lektor jest delikatny, niereformowalny. Już drugą godzinę mówi, że Sońta i Korościel, tymczasem Kot i Korościel, czyli Kot Rościel w Radiu SK.
22: To prawda, ale ja chyba wezmę tą winę na siebie, bo ja się mogłam po prostu lepiej na te gościnne występy przygotować i taki po prostu dżingiel zmienić, nie?
21: Mogłaś, ale nie mamy pretensji. Ty tu jesteś pierwszy raz z nami, ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Myślę, że słuchacze są wyrozumiali, nie będzie afery z tego wielkiej.
22: Ja myślę, że za chwilę i tak będzie Zalia mówiła, że tylko kochaj mnie, więc...
21: A, piękna zapowiedź, gramy.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Tu Aleksandra Kot i Michał Korościel. Witamy serdecznie, kochani. Rozmawiamy dzisiaj o szczytach, ponieważ Aleksandra Weekend zdobyła Śnieżkę. Ty masz zakwasy jeszcze?
1: Jeszcze takie delikatne są.
0: Ale... W którym miejscu?
1: Piszczele, łydki. Aha. Bardzo miałam tak twarde łydki. Aha. Naprawdę jak taki piłkarz. Wydaje mi się, no. Nigdy nie dotykałam, ale wydaje mi się, że Robert Lewandowski chyba też ma takie twarde łydki.
0: Nie dotykałaś
1: łydki.
0: Nigdy łydek Roberta Lewandowskiego?
1: Nie, aż ale dziwne. Ani Lewandowskiej tak.
0: Naprawdę?
1: Byłam z nią kiedyś na obozie sportowym, no to gdzieś tam, wiesz, podczas zdjęcia tu tego sprawdzałam.
0: Jak ona spała, trochę nieelegancko.
1: Ale czy coś się stało?
0: Nic nie
1: czy
0: stało.
1: Komuś krzywdę
0: zrobiłam? W ogóle ci się nie dziwię, w ogóle. Kochani, wy nagrywacie na eskowym messengerze głosówki w sprawie swoich szczytów. Słuchamy.
2: Każdy ma swój szczyt. Dla jednych szczytem jest zdobycie Monteverestu. Dla mnie szczytem jest wejście na czwarte piętro z nogą w gipsie. Pozdrawiam wszystkich.
1: To jest rzeczywiście szczyt, to jest osiągnięcie. Ja serdecznie gratuluję. To my może podrzucimy nasze eskowe klapeczki. One mają takiego rzepa, na taki rzep są.
0: Na ten gips.
1: Tak, więc na ten gips spokojnie można, o, tak założyć i można śmigać w klapku.
0: I gitara, no to wysyłamy.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK, gdzie mamy swoje pierwsze razy. Zgłaszacie te pierwsze razy na sk.pl i na przykład budżet na jeden pierwszy raz, tak strzelam, Aleksandra, może być 3000. Gdybym ja ci nagle powiedział, Olu, sumka, no, mam dla ciebie 3000, co z tym zrobisz, ale musi być to po raz pierwszy w twoim życiu, to co robisz?
1: Wsiadam w samolot, lecę do Barcelony i opłacam sobie prywatną lekcję baciaty.
0: Wow, to by wystarczyło chyba. Widzicie?
1: Jeszcze by coś zostało.
0: No, think big, myślcie z rozmachem. Kochani, tak jak Ola. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, za chwilę dzwonimy. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: El Mismo Sol w Radiu SK, gdzie spełniamy wasze marzenia, wasze pierwsze razy. Piszecie na sk.pl, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my dzwonimy i załatwiamy temat. Ada jest na linii. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Czy zasłaniać okna wypada?
1: Wypada, ale Adzie to nie wiem, czy wypada, bo nie zasłania od 2 lat.
0: No właśnie, czemu nie zasłaniasz okien? Nie masz tych zasłon, jak to się nazywa, tak? Czy firanek?
1: Tak, tak, okna są duże, więc tych pieniędzy na te zasłony też trochę potrzeba, a no w nowym domu to po prostu wydatków jest tyle, że na te zasłony ciągle nie starcza.
0: Dobrze, wiesz co, Ada, bo jest w studiu, to się bardzo dobrze składa, znana dekoratorka wnętrz, która ci pomoże, tak, dekoratorko?
2: Cześć, Ada, z tej strony Ola Kod. Ja też jestem w trakcie teraz remontu i wybierałam ostatnio zasłony. Jakie zasłony cię interesują, moja droga? Ja ci powiem, że one pasują do twojego vibe'u.
1: Oj, wiesz co, tak szczerze to jeszcze się tak dokładnie nie rozglądałam, bo po prostu wiem, że na razie mnie na nie nie stać.
2: Ale takie całkowicie zaciemniające, tak? Chcesz sobie robić, wiesz, taką atmosferę w domu?
0: Intymną, tak? O to chodzi?
1: Tak. To tak, bardziej bym wolała takie zaciemniające i w kolorze kaszmiru, no to tyle ci mogę powiedzieć. Nie.
0: Kaszmiru, a jaki to jest kolor kaszmiru?
2: Ja dokładnie takie wybrałam, 100% zaciemnienia i odcień kaszmirowy, no my jesteśmy zaginionymi siostrami, moja droga, od zasłon.
1: No, tak.
0: A możecie powiedzieć
1: może
0: normalnym ludziom, jaki kolor to jest kaszmir,
2: no,
0: to jest niebieski,
2: beżowy,
0: żółty.
2: No taki beżowy.
1: Szaro-beżowy.
2: Taki szaro-beżowy.
0: Szaro-beżowe zasłony, krótko. To co, pani dekoratorko, wręczamy
2: tak,
0: te...
2: Tak, zawieszamy te zasłony.
0: Dobrze, a ile potrzebujesz pieniędzy? Pieniędzy jeszcze, powiedz.
1: No powiem szczerze, że wpisałam 2000. Mam nadzieję, że starczy. Chociaż nie jestem pewna, okna są takie duże, ale no to już na pewno będzie duża cegiełka.
2: Dobra, Ada, to my te 2000 dajemy, a jakby co, to po prostu do mnie przedzwonisz i tam pogadamy jeszcze, jakby to jedno okno zasłonić, co?
1: Dobra, super.
0: Gratulujemy super, serdecznie. Na inne zgłoszenia czekamy na sk.pl, bo zawsze robimy coś po raz pierwszy w SC. Zapraszamy, sk.pl.

0: Can't Hold Us, czyli Macklemore w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj prowadzę program z Aleksandrą Kot i jest nam bardzo miło. Ola przyniosła prezenty, ale przyniosła coś takiego i to pewnie świadczy o mnie bardzo źle, że ja nie wiem, co to jest. Takie kolorowe, miękkie i się gdzieś wtyka. Co to jest, Olu?
1: No, to się nie wtyka w to miejsce, o którym ty teraz myślisz, bo tutaj chodzi o uszy.
0: Co za rozczarowanie.
1: Tak, chociaż no, nie wiem, no można spróbować, no do odważnych świat należy.
0: Oczywiście, dziękuję Ci, Aleksandro, nie sądziłem, że to pójdzie w tę stronę, ale jak już poszło, to się tego nie cofnie, prawda?
1: No nie, to już wszystko na żywo poszło.
0: Dawid Podsiadło za moment w Radiu SK.
2: Reklama. Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 22 października w Parku Kultury w Starachowicach. Bilety w Parku Kultury oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: I po reklamie.

0: Walking Body w Radiu SK. Za chwilę będą newsy, ale przed newsami będzie prognoza pogody. Olu, czy ty jesteś gotowa do tej prognozy pogody i czy możesz zapewnić, że ona będzie optymistyczna?
1: Ja mogę obiecać, że ja ją przedstawię optymistycznie. O, tak się możemy umówić, bo jaka jest pogoda, no to każdy
0: widzi. Jak koń, każdy widzi, tak jest.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
5: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
6: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
7: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Mgły i zamglenie mogą spowić region Świętokrzyski wieczorem i w nocy. Temperatura minimalna na poziomie 12 stopni, a jutro powinno być cieplej. 21 kresek wskażą termometry, a i w Starachowicach zanosi się na rozpogodzenie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest nasz reporter Aleksander Różkowski. Powiedz, co zamierza Marian Kmita?
15: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
16: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo.
0: czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
15: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
14: Przypomnijmy, zmiany w PKOL to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem, 3 osoby nie żyją. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce, a to trasa Poznań-Nowy Tomyśl. Ofiary to pasażerowie samochodu. Na miejscu pracują teraz służby, droga jest zablokowana. Akcja trwa już ponad 6 godzin. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
11: Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez straż pożarną.
14: Na szczęście nie ma poszkodowanych.
16: SK Starachowice News.
17: I Agnieszka Jędrasik. Mamy piękny stadion, setki fantastycznych kibiców, tylko drużyny brak. Star Starachowice przeżywa fatalny sezon. Wczoraj zielono-czarni przegrali z Wisłą Kądębica 2-3 i na dobre zadomowili się w strefie spadkowej trzeciej ligi. Starachowice inwestują w deszczówkę. Ponad 2000 zbiorników na wodę trafi do mieszkańców i instytucji. To sposób na oszczędzanie wody i walkę z suszą. Fabryka smaków w Starachowicach szuka pracowników z niepełnosprawnościami. Do obsadzenia jest 14 stanowisk. O tym na sk.pl.
18: Sonta i Koroście.
19: Czyli SK.
18: SK w Radiu SK.
20: No właśnie, KK w Radiu SK. Ola, Kot i Michał Korościel. Audycja nazywa się Kot Rościel. Olu, czy ty wolisz Aleksandra czy Ola? Bo tego jeszcze nie ustaliliśmy.
21: No już ty zdążyłam policzyć. Powiedziałeś dwa razy Aleksandra. Nikt nie mówi do mnie Aleksandra. Aleksandra to czytali w dzienniku. Aleksandra, Kot i wtedy ja obecna.
20: Aha, a Ola, Kot, wiesz co, twoje personalia to są chyba najkrótsze personalia w Polsce. Ola, Kot, w sumie 6. 6 liter, tutaj mam w samym imieniu. Wiesz?
21: Ja chciałabym sobie tak oficjalnie zmienić, bo w dowodzie mam Aleksandrę, ale chciałabym tak oficjalnie być Ola. Ale nie mówmy o mnie, bo w tej godzinie będziemy o tobie więcej opowiadać, wiesz?
20: Okej. Ja jestem taką egocentryczną osobą, także chętnie na to przystaję.
21: Super.
20: Zapraszamy.

0: Can't Fight This Feeling w Radiu SK. Proszę Państwa, już 12 minut po 17, także czas najwyższy, żebyście szli z pracy do domu, a Aleksandra ma dla mnie jakąś znowuż niespodziankę. Słucham.
1: Nie, bo ja uważam, że my na antenie SK powinniśmy Cię po prostu lepiej poznać.
0: Jeszcze lepiej?
1: Bo jak ja sobie myślę o Tobie, no to myślę sobie o tym takim jednym radiu i myślę sobie o żużlu.
0: Tak.
1: I to that's all, a chciałabym więcej
0: wiedzieć. Jestem otwarty, tak, ja się nie boję żadnych pytań. Mam nadzieję, że będą straszne, intymne, wszystkie.
1: Dobra, to są takie szybkie strzały. Okay. Zobaczymy, jak Ci z nimi pójdzie, ewentualnie ja mogę potem zmodyfikować.
0: Dobra, okej. Okay.
1: Dobrze, kot czy pies?
0: Pies.
1: Pomarańczowy czy czerwony?
0: Pomarańczowy.
1: Lewandowski czy szczęsny?
0: Szczęsny.
1: Kawa czy herbata?
0: Kawa.
1: Gotowanie czy zamawianie jedzenia?
0: Zamawianie.
1: SK odwołuje zimę czy morsowanie w Mielnie?
0: Odwołuje zimę.
1: Morze czy góry?
0: Morze.
1: Dudek czy zmarzlik?
0: Dudek.
1: Żużel czy żużel?
0: Żużel.
1: No, wygrałem, nie? Tak, wygrałem.
0: Wygrałem. Wiecie wszystko.

0: Riviera i She Doesn't Mind w Radiu SK. Aleksandra Kot i Michał Korościel. Rozmawiamy, proszę Państwa, tutaj o wielu rzeczach poza anteną, o stanach emocjonalnych, o tym, czy Oli się dobrze pracuje w telewizji, dobrze się
1: było
0: pracuje
1: w telewizji. Było też o gołych pośladkach, możemy
0: zdradzić. Było. Myślałem, że tego nie będziemy zdradzać, ale jak już zdradziliśmy...

0: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radiu SK. Za 27 minut będzie 18, także mam nadzieję, że Państwo już w drodze z pracy do domu. Czytam coś, co może zdenerwować mężczyzn z brodą. Myślę, że powinienem to mówić, czy nie? Twoja decyzja.
1: Opowiedz. Tak.
0: Najwyżej jakoś to złagodzisz.
1: No, po prostu na pewno jakąś puentę wymyślimy w tym kierunku.
0: Czytam, że brodacze mają w swoich brodach średnio tyle samo bakterii, co w psiej sierści.
1: Czyli jak ja całuję swojego psa, no to jakbym całowała jakiegoś brodacza, tak? Na przykład.

0: A biodra nie kłamią. Nie,
1: to jest biodra. Tytuł tej piosenki?
0: Biodra nie kłamią.
1: A co znaczy twoim zdaniem, że biodra nie kłamią?
0: No że wiesz, że uważam, że jak jest dobra muzyka, no to wtedy to biodro idzie samo i jest super impreza, a kiedy robiłam ci szybkie strzały, to sam wybrałeś, że wolałbyś pojechać na SKO 2 zimę niż na morsowanie w Mielnie.
1: Tak.
0: Jesteś dobrze ciepłolubny?
1: Wybrałem? Ja jestem bardziej ciepłolubny, tak. A ty jesteś zimnolubna?
0: Nie, ja też jestem ciepłolubna.
1: To po co się pochałaś na Śnieżkę w weekend? Tam jest pewnie zimno.
0: Nie, no bo ja jestem po prostu typem zadaniowca, no jak sobie coś postanowię, a w pogodzie powiedziałam w TVN-ie, że wejdę, no to musiałam po prostu wejść, o to chodzi.
1: Lepiej wejść na Śnieżkę niż Śnieżka na ciebie, nie?
0: No to też prawda, chociaż teraz spróbuję sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby Śnieżka na mnie wchodziła, ale może
1: Królewna Śnieżka.
0: Nie, idźmy w tym kierunku. Ale byłbyś w stanie morsować w Bałtyku?
1: Chyba tak, chociaż wiesz, co się dzieje z mężczyzną, kiedy wejdzie do zimnej wody. To jest strasznie wstydliwe.
0: Ale to tam Nosel czy Jankes by ci takie gacie specjalne pożyczyli, żeby nic nie było widać.
1: A to jest coroczna tradycja w Radiu SK, tak?
0: Tak,
1: morsowanie.
0: Tak. Ja myślę, że skoro wy jesteście z Sońtą, wiesz, takimi świeżakami, to może to by dobre było, żebyście tam pojechali
1: pomorsowali
0: z nami.
1: No to jest takie, wiesz, to jest trochę męskie trochę i przydaje do męskości. Jesteś takim samcem alfa, że wychodzisz, robisz takie... No właśnie. Tak. A i tylko warunek, żebyś mieć te gacie, bo jakbyś nie miał tych gaci, to by się okazało, że to wcale nie takie męskie.
0: Dobra, no to weźmiecie sobie zwykłe gacie i po prostu tam do środka wsadzicie skarpetki.
1: Umówieni. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: I po reklamie.

0: Kaigo i Take Me Back w Radiu SK. Ale szybko nam program zleciał, co Olu?
1: No bo to była taka czysta przyjemność.
0: Tak, wszystko dobre, co się dobrze kończy. To chyba akurat nie pasuje do tego do przysłowia, ale tak chciałem jakoś zakończyć.
1: Najważniejsze, że my pasujemy do siebie, wiesz?
0: Oczywiście.
2: Marcin Sońta może się czuć zagrożony, powiem wam. Ja słuchałem was w radiu. Jak chcecie, to zostańcie jeszcze ze 3 godziny dłużej. Zapraszam.
0: Zostaniemy, a Sońtek powinien pójść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy chyba teraz, nie?
1: I złożyć tam papiery.
0: To jest jego problem.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
8: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
10: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
11: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 22 października w Parku Kultury w Starachowicach. Bilety w Parku Kultury oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
12: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Wieczorem możliwy opad deszczu, poza tym szykują się lokalne mgły w regionie. Temperatura w nocy ma spaść do około 12 stopni, a jutro 21 kresek. Pogoda się poprawi, będzie wyglądać słońce.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rosja i Ukraina mają wstrzymać ataki na obiekty energetyczne, przekazał Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że oba państwa się na to zgodziły. Ocenił również, że historycznie najwyższy w USA wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Donald Tusk już po spotkaniu z ministrami i dowódcami Wojska Polskiego i służb tematem działania dotyczące wzmocnienia granic. A to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
19: Przed nami ostatnie spotkanie ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za godzinę Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zmierzy się z Zagłębiem Lubina. O 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną. Minimalny spadek Świątek i zmiana liderki po 107 tygodniach. Jest nowy ranking tenisistek WTA. Na szczycie po raz pierwszy w karierze znalazła się Jelena Rybakina. Iga Świątek spadła z 8:00 na 9:00 pozycję.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. SK Starachowice News.
1: I Agnieszka Jędrasik, druga zabytkowa armata stanęła przy strzelnicy Świt w Starachowicach. Odrestaurowany eksponat ma kaliber 152 mm i pochodzi z 1936 roku. Jak wygląda, to zobaczycie na sk.pl. Sezon grzybowy w regionie świętokrzyskim stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest brak opadów i przesuszona ściółka.
16: Ja w zeszłym roku mówiłem, że mamy do czynienia z pierwszym słabym sezonem. No ale jeśli tu się sytuacja w tym roku nie poprawi, no to powiemy, że ten rok był katastrofalny.
1: Mówi Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce. O tym też na sk.pl.
15: Imprezka.
1: Imprezka.
15: Imprezka.
1: Imprezka.
20: I proszę bardzo, o 6 rano, jak dzwonił pierwszy budzik dzisiaj, to myśleliśmy, że nie ma opcji, ja nie dam rady do tej 18:02 wytrzymać. A jednak się udało. Słuchajcie, poniedziałek już odpuszcza, razem odpoczywamy, a na odpoczynek najlepsze są hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I tutaj jest taki pan, który chciałby na kanapie poleżeć do góry brzuchem razem z nami. To Damiano Dawid, a ja za chwilę powiem o pewnej bardzo znanej młodej mamie. Zostańcie z Radiem SK. Zaczynamy poniedziałkową imprezkę.

Młoda mama na antenie Radia SK. Lady Gaga została mamą, urodziło jej się dziecko. Słuchajcie, wszystko się wydało przez paparazzi. Lady Gaga szła sobie ze swoim partnerem i z dzieckiem na rękach i ktoś ich gdzieś tam przełapał. Zdjęcie poszło w świat i teraz już cały świat wie, że Lady Gaga została mamą. Spełniło się jej wielkie marzenie. Mamy te zdjęcia na sk.pl, więc wpadajcie i czytajcie, tam mamy wszelkie szczegóły. No a my się możemy tylko domyślać, co się teraz dzieje w domu u Lady Gagi. Pewnie tam słychać takie dźwięki. Dopóki dziecko do szkoły nie pójdzie, spokoju miała nie będzie raczej. O właśnie. A i na zmianę z tym, to też czasami pewnie tam słychać. Ale u nas na pewno ziewania nie będzie. To jest imprezka poniedziałkowa z Radiem SK. Nowość odliwki już teraz.

0: Temper City w Radiu SK. Tak razem odpoczywamy po poniedziałku. To już wieczór, ten dzień już prawie minął, 22 minuty po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Słuchajcie, odczarujmy ten poniedziałek razem w tym momencie. Co dzisiaj mogłoby się wydarzyć, tak na dobry koniec poniedziałku? Co chcielibyście, żeby się dzisiaj wydarzyło? Może chcielibyście, żeby wam dziecko nie płakało tak jak u Lady Gagi przed chwilą? A może marzy wam się teraz w samochodzie, jak wracacie do domu, że jak wejdziecie do środka, to nagle kuchnia będzie posprzątana, że ogólnie będzie porządek w mieszkaniu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, żeby uznać, że ten poniedziałek był ogólnie dobry? Czekam na głosowy na Messengerze Eski, a w Radiu SK za chwilę m.in. Swedish House Mafia. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A/51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałek waszym ulubionym hitem, bo to numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, H i Mata. Te wersje tego hitu z udziałem Maty zagraliśmy jako pierwsi w Polsce. Jeszcze przed premierą wszystkie hity zaczynają się w SC. No a poniedziałek na szczęście się już kończy, za 20 minut godzina 19. No i dajecie znać, co by się mogło dzisiaj wydarzyć, żeby ten dzień okazał się tak po prostu fajny. I teraz uwaga, Kasia jedzie samochodem do domu, tak jak wielu z was, i sobie marzy.
1: Ja to bym bardzo chciała wrócić za chwilę do domu i zobaczyć cudownie pachnący obiad na stole. Taka niespodzianka od męża.
0: No a mąż pewnie teraz siedzi i tak myśli: jeju, jak to dobrze, że żona wraca, bo ja już głodny jestem. Ale dobrze, że mu to zakomunikowałaś przez radio, jakie masz oczekiwania. To może przynajmniej mięso z lodówki wyjmie, albo wymyśli, czym był tak bardzo zajęty, że obiadu nie zrobił.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%. Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
12: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Skąd?

0: i właśnie tego nam trzeba w poniedziałek wieczorem, żeby trochę siły uzupełnić. Tobi Romeo w Radiu SK. Jak odczarować poniedziałek? Oto jest pytanie. Szukamy sposobów, co by się mogło wydarzyć, żeby wam poprawić humor na koniec dnia. No i Wiktoria to chyba chce nas troszeczkę wkurzyć. Chce się czymś pochwalić. Posłuchajcie.
1: Hejka, hejka. Ja powiem tak, żeby u nas poniedziałek można było uznać za udany, no, to mogłyby się walizki na wyjazd spakować same, bo wylatujemy w czwartek na dwutygodniowe wakacje, a jeszcze nic nie mamy przygotowane.
0: Co? Zaraz, zaraz, stop. Wiktoria wylatuje w czwartek i ona chce już w poniedziałek mieć coś gotowe na ten wylot? Wiktoria, bez przesady. Tak jakbyś w sobotę miała wesele, a w środę już miała zrobiony makijaż.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
9: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
15: I po reklamie.
16: Starachowice na czasie.
17: Dawid Bąk, kłaniam się w piątek. Park Kultury zaprasza na wyjątkowe spotkanie z autorem książki Władza Umysłu. Przejmij kontrolę nad myślami i zmień swoje życie, Cyprianem Bukałą. Pochodzący ze Starachowic autor, na co dzień związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, podzieli się swoimi doświadczeniami i opowie o tym, jak praca nad własnymi przekonaniami oraz codzienne wybory wpływają na naszą przyszłość i sukces. Spotkanie rozpocznie się o 18 w sali klubowej Parku Kultury. W tym tygodniu w kinie wysyp nowości to 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, Mistyczka i Marsupilami.
15: Muzyką się żyje.
0: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na rzadką nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni i odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i w sobotę zagrała wielki koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się, mówiła artystka ze łzami w oczach tuż po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On z Titanica. I to nie koniec koncertów tej gwiazdy, zapowiedziała w sumie 20 występów, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Imprezkowy klimat prosto z Ibizy, bez wyjeżdżania z Polski, to czeka nas już 10 października. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa impreza, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata, a Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską i Azję, no a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce, także Ibizę mamy w domu.
16: Imprezka.
0: No i powiedzmy sobie szczerze, Ibizę, dobrą imprezkę macie też w Radiu SK. Odreagujmy razem po poniedziałku, punktualnie godzina 19. Razem odpoczywamy. Hity tak przyjemne, jakbyśmy zasypiali w świeżo wypranej pościeli. O, coś takiego. Coś takiego sobie wyobraźcie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W drodze do domu, na przykład po zakupach, można śmiało podgwizdywać. Nikt was nie słucha, jesteście sami w samochodzie, sam na sam z Dawidem Podsiadło. To jest Radio SK. To są wieczorne hity na czasie.

Adam Lambert w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A tymczasem ZUS, uwaga, ujawnił najwyższą emeryturę w Polsce. Rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego, który, uwaga, co miesiąc dostaje 54 tysiące złotych. Słuchajcie, jeśli ta osoba ma wnuki, to prawdopodobnie bardzo często go odwiedzają i bardzo często do siebie zapraszają. Jeśli ten ktoś nas teraz słucha, to ja się bardzo chętnie odezwę i zaproszę na swoje wesele. A teraz zagram wam taką nowość, przy której powiecie: ej, dobrze ta SK gra. Tini Tempa i Afrojack. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Tame Impala w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A te uderzenia na koniec tego numeru bardzo dobrze się komponują z pikaniem czujnika parkowania, jeśli właśnie parkujecie pod domem. To jest Radio SK. A ekspertka od Feng Shui ma bardzo ważną radę przed spaniem dla nas wszystkich. Radzi, którą stronę łóżka mamy wybrać, żeby się najlepiej wyspać. I się okazuje, że to jest tak, że osoby, które potrzebują regeneracji i spokoju, powinny wybrać prawą stronę łóżka, a osoby, które z natury są aktywne i czujne podczas snu, powinny położyć się po lewej stronie. Znaczy, słuchajcie, zacznijmy od tego, że najważniejszą zasadą Feng Shui jest to, żeby nam po prostu druga połówka nie chrapała i kołdr nie zabierała. A strona ma drugorzędne znaczenie. Znaczy, no wiadomo, lepiej wybrać tę stronę, przy której jest gniazdo.
1: Radio SK. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: MediaMarkt. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.
9: Esko.

Rudimentali Khalid w Radiu SK. To jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. 84-letnia pani Krystyna z Opola zakończyła zdobywanie korony gór Polski. To 28 najwyższych szczytów w naszym kraju i uwaga, w wieku 84 lat ostatnio weszła na najwyższą górę w Polsce, na Rysy. Słuchajcie, niesamowite. Ta pani jest w tak dobrej formie, że ona może pomagać 20-latkom wnosić zakupy na górę. I ona na pewno nie jedzie wozem konnym nad morskie oko.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK gra swój set w programie SK Live Remix. Setów DJ-skich możecie też słuchać teraz w naszej SK-owej apce na smartfony, a tymczasem za 7 minut będzie godzina 20:00. Poniedziałek się już powoli kończy, więc ja myślę, że już same przyjemności na ten dzień nam zostały. No właśnie, na co to jest dobry moment? Żeby pójść na spacer z psem? Może poczytać w spokoju książkę? Może ktoś jest tak szalony, że jeszcze na siłkę jedzie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dokończcie po prostu zdanie. To jest dobry moment na... Na co? Nagrywajcie się. Na pewno jest dobry moment, żeby posłuchać hitów na czasie w Radiu SK. I to wam załatwię już za chwilę.

0: od 30 lat.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Starachowice na czasie.
11: Dawid Wąk, kłaniam się. Tym razem mamy zaproszenie do Parku Legend w Nowej Słupi. To niesamowita miejscówka, w której czekają Was magiczne przygody.
12: Można być uczestnikiem, bohaterem trochę tych legend. Odwiedza się piekło, gdzie można zobaczyć madejowe łoże. Widzi się Halinę Krympiankę z Sandomierza, który ginie w Lochach. Na sam koniec możemy się przelecieć na miotle nad Górami Świętokrzyskimi.
11: Zapraszał Jarosław Panek z Parku Legend. A już o 19 września w Merkurym w Starachowicach klubowe granie. Przed nami kolejna odsłona Sunbeat. Start imprezy o 21. Z kolei 30 września o 19 w Parku Kultury wystąpią Grażyna Łobaszewska i Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy.
13: Muzyką się żyje.
14: Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Artystka pojechała do Madrytu na Grand Prix Formuły 1. Miała okazję zobaczyć pracę zespołów z bliska, czym się pochwaliła w mediach społecznościowych. A w rozmowie z Eleven Sport zdradziła, że miała okazję porozmawiać m.in. ze znanym kierowcą George'em Russellem. Sanach niedawno zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym, więc teraz ma wolne i jeździ po świecie. A tuż przed koncertem wypuściła nowy kawałek, który otwiera następny rozdział w jej karierze. To numer Cicho Sza, który zagram Wam już za chwilę w Radiu SK. Sezon na letnie imprezy jeszcze się nie skończył. Już w najbliższy weekend kolejna odsłona SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa odwiedzi tym razem Żagań. I to będą 3 dni koncertów gwiazd polskiej muzyki. W piątek zagra Kas Bałagan i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi królowa Edyta Górniak. Wstęp na koncerty jest darmowy. Młoda rapowa gwiazda osiągnęła szczyt Rap 20 w Radiu SK. Numerem 1 ostatniego notowania waszej rapowej listy hitów jest Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Całe notowanie czeka na SK.pl, tam głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. No i słuchajcie, Rap 20 już dzisiaj po godzinie 23. Zapraszam Mati Fuczyło, który tym razem nie będzie sam. Dzisiaj wpadnie do niego raper AG.
15: Imprezka!
16: Imprezka!
14: Na co to jest dobry moment, Łukasz?
17: To jest idealny moment, aby właśnie jechać na siłkę. Ogarnąłem pracę przy domu, a teraz, kiedy mam czas, pakuję torbę i cisnę na siłkę.
14: To biegnij szybko, bo zależy, żona powie, skoro masz czas na siłkę, to może byś tą szafkę w końcu złożył. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Thomas Gray w Radiu SK, 14 minut po 20. U nas zawsze jest dobry moment na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu jest zawsze dużo dobrych, świeżych numerów i teraz przenosimy się do Los Angeles, bo właśnie tam mieszka Jamie Miller, czyli artysta, którego kariera nabrała rozpędu po występie w finale brytyjskiego The Voice'a. Teraz już żadne talent show nie jest mu potrzebne, on sam robi dobrą muzę i my ten młody talent na antenie Radia SK odkrywamy. Jamie Miller i Baby Doll już teraz w SC. A wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Na co to jest dobry moment poniedziałek po 20? Aneta?
2: Halo, halo, Radio SK. To nie tylko na siłownię, teraz to się idzie również na Zumbę.
0: Przy tym numerze można praktykować.

0: kiedy w powietrzu już powoli zaczyna czuć jesień. U nas cały czas jest wakacyjnie. W Radiu SK jest letnia playlista. To bracia Fastboy, to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej mówiłem o pewnej starszej pani, 84-letniej, która skończyła zdobywanie Korony Gór Polski, weszła na Rysy. No właśnie, może wy chcielibyście po raz pierwszy zdobyć jakiś szczyt albo ruszyć w jakąś fajną podróż, tylko że kasy wam trochę potrzeba. SK załatwia, a konkretnie nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK, finansują wasze pierwsze razy. Dzisiaj na przykład słuchaczka Ada powiedziała, że po raz pierwszy robi remont i chce kasę na nowe zasłony. No i załatwione, proszę bardzo, pieniądze się znalazły w Radiu SK u Sońty i Korościela. A wy, jaki pierwszy raz chcielibyście z nami przeżyć? Dajcie nam znać, wpadajcie na sk.pl, tam się możecie zgłosić, albo w eskowej apce na smartfony, zgłoszenia są darmowe. No i słuchajcie naszego nowego popołudniowego duetu SK w Radiu SK, codziennie po południu tylko w SK. Radio
1: SK. Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
3: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
4: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu Hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
5: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
8: I po reklamie.

Jeden z największych hitów zagorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta w Radiu SK, ale ten numer będzie nas fajnie podgrzewał jesienią. A ja mam niezłego newsa, słuchajcie. Już niedługo nad naszymi głowami będą latały latające samochody. Holenderska firma właśnie dostała pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu. Patrzę teraz na zdjęcie. To wygląda jak taki helikopter na kółkach, słuchajcie. Także w końcu komuś się udało, będzie można obejść bramki na autostradzie i odcinkowe pomiary prędkości. A nasz mechanik zamiast garażu będzie musiał hangar postawić.

Wszystkie hity zaczynają się w Essay, ten też się u nas zaczął. To MJ Daily, rośnie nam rapowa gwiazda. To młody raper, który w młodym wieku wyemigrował do Nowego Jorku i między innymi właśnie o tym rapuje w tym numerze. A wam ten kawałek mocno wpadł w ucho, bo to aktualny numer jeden rap 20 w Radiu SK. Nowe notowanie waszej listy ulubionych rapowych kawałków już dzisiaj startuje po godzinie 23. Zapraszam was serdecznie w imieniu Matiego Fuczyło, który dzisiaj nie będzie sam. Jego gościem będzie raper AG. A co nam ciekawego w notowaniu? Na miejscu drugim ta sama od Kiniego Simera, a na trzecim to coś od White'a 2115, czyli słynne wakacyjne Elo Elo, młody White tu jest. Także wpadajcie na sk.pl i głosujcie. Możecie jeszcze tę listę układać, to jest ostatni moment, żeby zagłosować na wasze ulubione nowe numery rapowe. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru wam życzę, hej!

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Starachowice na czasie.
8: Dawid Wąk, kłaniam się tym razem zaproszenie do Kielc. Ruszyła właśnie kolejna liga kartingowa w E1 Go Kart. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich sił za kierownicą.
9: Nie trzeba uczestniczyć w całym sezonie. Można pojechać sobie jedną rundę w sezonie. Takich rund w sezonie mamy 6. Więcej informacji o kieleckiej lidze kartingowej znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
8: Mówi Rafał Zygan z E1 Go Kart. W Heliosie mamy prawdziwy występ nowości. 100 dni misja Zeus, totalna magia 2, niebo nad Normandią, dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, mistyczka oraz marsupilami.
10: Two ships in the night,

0: SK Starachowice News.
1: Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim wkracza w fazę realizacji. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał zezwolenie na realizację 18-kilometrowego odcinka drogi S74 pomiędzy Łagowem a Opatowem. Mówił wojewoda Józef Bryk, dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski i poseł Artur Gierata.
2: Ważny dzień, ważny moment, to jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów-Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie, udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija. I przepustowość przede wszystkim, bezpieczeństwo to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 27 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo. Oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
3: Szanowni Państwo, Pan Wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku 74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak Pan Wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również główne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19. Dziękuję bardzo.
4: Rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji, dobrego realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie Mazowieckim.

0: odcinkach, a więc do roku 2030. Myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogły trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak Państwo wiecie, nawet wczoraj na targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy, i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. I jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Fabryka smaków w Starachowicach coraz bliżej. Umowa na modernizację budynków wraz z zakupem wyposażenia w celu tworzenia zakładu aktywności zawodowej została podpisana, mówi prezydent Marek Materek.
3: Znajdujemy się w kuchni Szkoły Podstawowej nr 13 i Przedszkola Miejskiego nr 10 na osiedlu Południe. Ze mną są dyrektor placówki pan Sławomir Rzymarczyk, pan Marek Snopek z firmy Hotex. Zastępca do spraw społecznych Marcin Kołębowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem, żeby dzisiaj za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Starachowic pozytywne informacje dotyczące podpisania umowy z wykonawcą, który przygotuje dla nas uruchomienie zakładu aktywności zawodowej Fabryka Smaku. Zakład aktywności zawodowej Fabryka Smaku to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne przede wszystkim, na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy dla osób, które często były wykluczone z rynku pracy, a które chcemy na ten rynek pracy albo przywrócić, albo chcemy stworzyć miejsce, w którym będą mogły pracować, integrować się, ale także rehabilitować i spędzać czas wspólnie z innymi osobami pod opieką osób, które są wykwalifikowane, będą mogły przygotowywać się do zawodu i również nadzorować pracę. Fabryka Smaku to miejsce, w którym będą przygotowywane smaczne, dobre i pełnowartościowe posiłki, między innymi dla podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 13, Przedszkola Miejskiego nr 10, ale także chcemy stworzyć ofertę dla szkół średnich działających na terenie naszego miasta, w których kuchni i stołówek szkolnych po prostu nie ma. Będziemy tu także przygotowywali posiłki dla Centrum Usług Społecznych w ramach m.in. mobilnego posiłku dla seniora, dla środowiskowego domu samopomocy, dla domu dziennego pobytu dla seniorów, który działa w Galerii Skałka i innych miejskich jednostek, tak aby ta oferta była z roku na rok rozszerzana i żebyśmy mogli dla naszych jednostek przygotowywać jak najlepsze i jak największej ilości posiłki właśnie w tej przestrzeni. Tej przestrzeni, która przez lata była nie do końca właściwie wykorzystana, bo tu były przygotowywane fajne, dobre posiłki dla szkoły i przedszkola. Natomiast jak Państwo widzicie, przestrzeń jest przeogromna. Zapleczy, które są tutaj zlokalizowane, jest bardzo dużo. Chcemy tę przestrzeń zmodernizować, przygotować i odpowiednio wyposażyć, dlatego że sprzęt, o czym powie pan dyrektor, często jest już mocno wysłużony i ma sporo za sobą. Wybraliśmy w postępowaniu przetargowym firmę Hotex, która jest już nam znanym przedsiębiorcą i znanym wykonawcą, dlatego że realizowała ta firma m.in. dla nas wykonanie

0: bazy komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej, patrząc na jakość wykonania i na to, jak ta baza funkcjonuje przez ostatnie kilka lat, myślę, że możemy zaryzykować, że i tu Państwo wykonają pracę tak, że będą one służyły przez kolejne lata i będą one wykonane właściwie. Termin jest krótki, dlatego że do końca roku musimy uruchomić zakład aktywności zawodowej. Myślę, że od 1 stycznia zaryzykuję, że będziemy już tutaj wydawali posiłki w Szkole Podstawowej nr 13 Zakładu Aktywności Zawodowej. Jeśli chodzi o koszty, to kwota wykonania pracy opiewa na poziom ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 2,5 miliona złotych to dofinansowanie, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu podziękowania dla Pani Marszałek Renaty Janik za wsparcie, które otrzymaliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, od pomysłu do realizacji często jest bardzo długa droga i w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo moim współpracownikom, dlatego że bez ich zaangażowania, bez ich wsparcia realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa. Zacznę od prezydenta Marcina Głębowskiego, który skoordynował wszystkie prace, od pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Violetty Grosickiej, która pisała projekt, która później była w kontakcie ze wszystkimi instytucjami, ale także wspólnie zwiedzaliśmy zakłady aktywności zawodowej, których działalność polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków w różnych częściach Polski, bo byliśmy m.in. na Lubelszczyźnie, obserwowaliśmy, jak tam ta działalność wygląda, po to, żeby uniknąć błędów, które już ktoś popełnił, a te najlepsze wzorce, jakie można zastosować, żeby tutaj były do nas ściągnięte. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 i jednocześnie bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość dla nas w tym okresie przejściowym, czyli wtedy, kiedy będziemy przygotowywali uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku tutaj w Szkole Podstawowej nr 13 i Przedszkolu Miejskim nr 10. Dziękuję referatowi inwestycji za przygotowanie realizacji i mam nadzieję dobry nadzór w kolejnych miesiącach.
1: Bardzo miło nam, że zostaliśmy wykonawcą tego zadania. Po raz kolejny współpracujemy z gminą Starachowice. Chciałem nadmienić, że zakres robót jest bardzo obszerny, począwszy od dokumentacji projektowej, po roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, po dostawę wyposażenia. Termin realizacji to jest koniec roku 2026.
2: Szanowni Państwo, ja nawiązując do tego, co powiedział Pan Prezydent, ta stołówka powstała w 2000 roku. Ona planowana przy budowie szkoły była na prawie 3000 uczniów. No to nie było nigdy. Najwięcej uczniów, którym było to 1350, ale obiadów było bardzo dużo wtedy. Sprzęt, który pozyskaliśmy w 2000 roku jest do dzisiaj. Na przykład te kotły, które tutaj Państwo w tle widzicie, to są kotły, które mają już 26 lat. Wymagają gruntownego remontu, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj pan prezydent Marcin, Rada Miasta zainwestuje w naszą stołówkę, ponieważ ta stołówka wymaga już głębokiego remontu i zakupów, które tutaj poczynimy.
3: SK Starachowice News.
4: Zaglądamy do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. O historii naszego miasta mówi dyrektor Paweł Kołodziejski.
5: 9 listopada 1899 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie Wielkiego Pieca i całego zakładu. Wówczas do Starachowic przybyli dygnitarze, urzędnicy, duchowni oraz władze lokalne, które zgromadziły się pod samym Wielkim Piecem, właśnie świeżo wybudowanym, i ten Wielki Piec został wówczas poświęcony. Tak zaczynała się kariera tego zakładu i charakterystyczne dwa wysokie kominy, które do dzisiaj są znakiem rozpoznawczym naszego miasta, a w zasadzie można powiedzieć bez jakiejś przesady, że no, Starachowice jako miasto urosły w cieniu tych dwóch wielkopiecowych kominów. To było wydarzenie bardzo istotne, nie tylko dlatego, że nowy zakład wielkopiecowy był już zbudowany w zupełnie nowej, nowoczesnej, właściwej tamtym czasom technologii. Otóż wielki piec był opalany paliwem koksowym, nie tak jak jego poprzednie wielkie piece starachowickie opalane węglem drzewnym, ale również jego konstrukcja była o wiele bardziej nowoczesna. Urządzenia były również nowocześniejsze. Także krótko mówiąc, był to o wiele bardziej wydajny zakład, który mógł przynosić o wiele większe korzyści. Jednak sama budowa zakładu wielkopiecowego to jeszcze nie wszystko, bo warto pamiętać, że tego dnia tak naprawdę zaczyna się zupełnie nowy rozdział naszej historii. Historii Starachowic, historii przemysłu starachowickiego. Wkrótce po oddaniu zakładu wielkopiecowego w Starachowicach zbudowano nowoczesną odlewnię, walcownię, czyli zakłady, które, no, tak jak nasze odlewnie, do dnia dzisiejszego funkcjonują, jako ten jeszcze jedno ogniwo starachowickiej huty. Dzięki temu w zasadzie cały przemysł Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych, czyli spółki akcyjnej, powstałej w roku 1875, zogniskował się na terenie osady fabrycznej Starachowice. Jest to tyle istotne, że do tej pory zakłady te były rozrzucone wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Teraz dlatego też musimy się troszeczkę cofnąć historycznie w głąb XIX wieku. W latach 1836-1841 Bank Polski wybudował nad rzeką Kamienną zakłady hutnicze, taki kombinat hutniczy, który był rzeczywiście rozciągnięty wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Począwszy od Wąchocka, Marcinkowa, gdzie zbudowano tak zwane fryszerki, czyli piece do uzdatniania surówki wielkopiecowej, przez Starachowice, gdzie były trzy wielkie piece jeszcze na węgiel drzewny, następnie Michałów, gdzie znajdował się również zakład uzdatniania surówki, czyli fryszerki, później tak zwane pudlingarnie, przez Brody Jurzeckie, gdzie wybudowano walcownię, i skończywszy na Nietulisku, to było jakby zamknięcie, finał tego rozciągniętego wzdłuż rzeki Kamiennej zakładu, i tam w Nietulisku mieliśmy nowoczesną, dużą walcownię również, i tam odbierano też produkt finalny, tam się znajdowała dyrekcja tych zakładów. Czyli te zakłady, które, jak powiadam, w roku 1841-42 w zasadzie zaczęły pracować, były zakładami państwowymi, rządowymi, no ale bądźmy szczerzy, ich produkcja była coraz mniej opłacalna. Przede wszystkim ich napęd był jeszcze, można powiedzieć, sięgał średniowiecza, ponieważ napędem była energia rzeki, koła wodne, które napędzały te urządzenia. Wielkie piece, jak już wspominałem, pracowały na węglu drzewnym. No i transport zarówno tych materiałów, tych surowców do huty, jak i później transport już finalnego produktu był dosyć kosztowny. Dlatego też coraz większym obciążeniem te zakłady były, dodajmy, że nie modernizowano ich. Różne wydarzenia, również i polityczne, chociażby powstanie styczniowe w międzyczasie, spowodowało, że rządowi, już teraz rządowi rosyjskiemu, władzom w Petersburgu, nie zależało na inwestowaniu, modernizowaniu tych zakładów. Celem dla Rosjan było w połowie XIX wieku ich sprzedaż. I tak się złożyło, że w roku 1870 tą, jak oni to nazywali, grupę starachowicką sprzedano. Czyli wszystkie te zakłady sprzedano. Nabywcą był bankier, finansista pochodzenia żydowskiego, baron Antoni Frankel. Człowiek, który no nie tylko swoim umiejętnościom, ale też bardzo dobrym układom z elitami rządzącymi rosyjskimi zawdzięczał bardzo wiele. No i on zakupił te zakłady w roku 1870 za kwotę nieco ponad miliona rubli. Była to duża kwota, ale rozłożona na kilkadziesiąt lat spłata. I to jest, co jest ciekawe, zakłady te hutnicze, rozrzucone w tak wielu miejscach, stanowiły zaledwie 20% wartości tej kwoty. Zatem co było tak naprawdę wartościowe? Otóż największą wartością były ogromne lasy, które należały do tej tak zwanej grupy starachowickiej, do tych zakładów. I rzeczywiście pierwotnie baron Frankel zaczął bardzo dużo zarabiać na sprzedaży drzewa z tychże lasów, na przykład na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w całym Królestwie Polskim, czyli te podkłady kolejowe pochodziły właśnie z lasów tutaj zakładów starachowickich. No zakłady ta huta starachowicka również pracowała na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w Rosji, chociażby produkując właśnie szyny kolejowe. Natomiast prawdziwą zmianą, bo możemy dojść do wniosku, że kiedyby się przestało to Franklowi opłacać tak, tego rodzaju produkcja, to pewnie te zakłady tak czy inaczej zakończyłyby swój żywot i nic by tu nie zostało. Zmiana radykalna nastąpiła w roku 1885, ponieważ wtedy doprowadzono linię kolejową do Starachowic, przez Starachowice aż do Ostrowca. Tą odnogę z Bzina, czyli dzisiejszego Skarżyska Kamiennej, poprowadzono właśnie przez Starachowice. To było rzeczywiście rewolucyjne, dlatego że dzięki doprowadzeniu linii kolejowej możliwym było obniżenie kosztów transportu wyprodukowanych produktów przez hutę, to po pierwsze. A po drugie, możliwe było przywóz lepszej rudy żelaza niż tej miejscowej, bardziej kalorycznej, importowanej, przywożonej po prostu z głębi Rosji, tu konkretnie z Krzywego Rogu, oraz przywóz koksu jako nowego paliwa. A zatem można było wtedy właśnie pokusić się o zbudowanie nowoczesnej huty, tej już na paliwo koksowe. I takie i rzeczywiście 10 lat później, w latach 90., w latach 1898-1899, zbudowano zupełnie nowy zakład piecowy tuż obok tego starszego, dlatego na terenie naszego muzeum możemy oglądać nie tylko ten z końca XIX wieku, w całości zachowany, jedyny w Europie, cały ciąg technologiczny zakładu wielkopiecowego z końca XIX wieku, który się zachował, ale możemy też podziwiać pozostałości tego starszego, z połowy XIX wieku. Także choć te trzy wielkie piece starsze zostały już wyburzone, ich nie ma, ale no jeszcze wiele budynków, obiektów, sam układ zakładu jest czytelny i jest to również taki bardzo ciekawy przykład, jak to się zmieniało. Zatem od 1899 roku zaczyna pracować już ten nowoczesny zakład wielkopiecowy. To ma ogromne znaczenie też dlatego, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, że dokładnie 100 lat temu, w roku 1920, kiedy w zasadzie jeszcze dopiero wyłania się Rzeczpospolita, toczymy wojny na wschodzie, nie mamy jeszcze określonych granic, nie było jeszcze podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami i Austrią. I to jest bardzo istotne z tego względu, że w 1920 roku, czyli 100 lat temu, władze odrodzonego, wyłaniającego się w zasadzie dopiero z niebytu państwa polskiego, decydują się na ulokowanie właśnie w Starachowicach fabryki zbrojeniowej. Mogło się stać tak tylko dlatego, że tu na miejscu była właśnie nowoczesna huta jako zaplecze surowcowe. Należało zbudować zakłady, które wyprodukowanego tutaj żelaza zbudują, stworzą broń. I dzięki temu w roku 1920, już w styczniu 1920, zostaje podpisana umowa pomiędzy władzami państwa a władzami spółki, czyli Towarzystwem Starachowickich Zakładów Górniczych, na budowę zakładów zbrojeniowych. Pierwotnie zakłady te miały produkować amunicję do dział, a z biegiem czasu poszerzono jakby te wymagania, że mieliśmy być również producentem samych dział, głównie dział przeciwlotniczych. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki temu na północnych stokach, na północ od rzeki Kamiennej, zaczęto karczować lasy, zaczęto plantować teren i tam powstawały zakłady mechaniczne, te zakłady zbrojeniowe, no, które położone na wzgórzu, w przeciwieństwie do położonej w samej dolinie rzeki Huty, nazwano zakładami górnymi. Budowa tych zakładów trwała ponad 5 lat, ale ważne jest to, że już w 20 roku zatrudniono tu ponad 3000 pracowników, robotników niewykwalifikowanych. Ma to ogromne znaczenie z tego względu, że ludność miejscowa i okoliczna była niezwykle biedna. To były czasy, kiedy jeszcze przed Wielką Wojną, przed 1914 rokiem, panował kryzys. Huta miała długie lata przestoju. Potem wojna i te wszystkie straszne rzeczy z nią związane, głównie kwestie zniszczeń wojennych, które dokonywali Rosjanie, wycofujący się stąd w 1915 roku. Potem okupanci niemieccy i austro-węgierscy, którzy dokonywali wielkich rekwizycji. Krótko mówiąc, w 18-19 roku miejscowa okoliczna ludność była bardzo biedna, ludzie przymierali głodem, no była to straszna klęska. I teraz proszę sobie wyobrazić, że sytuacji takiej nagle pracę dostaje ponad 3000 ludzi. W zakładach starachowickich, w tej hucie starachowickiej przed wybuchem wojny zatrudnionych było łącznie z kopalniami około 1000-1200 osób. Czyli mówię to o zakładzie wielkopiecowym, o odlewniach, o walcowni i o kopalniach, właśnie kopalniach rudy. I nagle trzy razy tyle pracowników zostaje zatrudnionych przy pracach budowlanych, w znoszeniu nowych zakładów. Trzeba pamiętać, że dzięki tej inwestycji bardzo uległy złagodzeniu te trudne warunki początków naszej niepodległości. To ten czas, początek lat 20., 100 lat temu, to czas ogromnych problemów finansowych związanych z inflacją, hiperinflacją, galopadą cen, niepewnością, ciągła wojna na wschodzie toczona z Rosją Sowiecką, więc nie wiadomo, jak ona się jeszcze zakończy, ta wojna. I te problemy narastały, piętrzyły się. Ludzie bali się o swoje życie, o swój dzień powszedni i ten fakt inwestycji w 1920 roku był bardzo istotny. Nie byłoby tego, gdyby nie to, że w 1899 zbudowano nowoczesny zakład piecowy, który szczęśliwie przetrwał wojnę. Rosjanom udało się zniszczyć, poważnie uszkodzić. Wycofujący się Rosjanie w 15 roku uszkodzili hutę w Ostrowcu. Nie zdążyli tego zrobić w Starachowicach, na nasze szczęście, i dzięki temu ta huta mogła wejść dosyć szybko, mogła być wykorzystywana przez odrodzone państwo polskie. Zatem 100 lat temu byliśmy wielkim placem budowy, można powiedzieć. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że wznoszono te obiekty w latach 1920, czy w zasadzie 21 i 24. Do 24 roku większość hal zakładów górnych została zbudowana. No ale trzeba pamiętać, że i dla tych pracowników, robotników budujących zakłady, i dla tych, których Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych miało później w tej fabryce zbrojenia je zatrudnić, trzeba było też znaleźć jakieś mieszkania. W związku z tym to nie tylko budowa zakładów przemysłowych, ale również kolonii, czyli osiedli mieszkaniowych, kolonii robotniczej, kolonii urzędniczej. I tak rodzą się naprawdę bardzo ciekawe przedsięwzięcia architektoniczne. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką wartość architektoniczną mają osiedla zbudowane właśnie na początku lat 20. Myślę, że wielu starachowiczan ze zdjęć na pewno, bo już nie z rzeczywistości, kojarzy charakterystyczny kościółek na ulicy Radomskiej, zbudowany w 1923 roku w stylu zakopiańskim, drewniany, piękny kościół, który niestety spłonął w roku 1987. Dzisiaj już nie możemy go podziwiać. Ale tak naprawdę cała tak zwana mała kolonia urzędnicza, czyli są to domy mieszczące się między ulicą Parkową a ulicą Konstytucji 3 Maja, powstała właśnie też w tych samych latach, pierwszych latach 20., pierwszej połowie lat 20. Wówczas powstała również tak zwana kolonia robotnicza, czyli ulica dzisiejsza, ulica Międzyzakładową, ulica Fabryczna. Wtedy to się nazywało przy domach koksowych. Była to część takiej kolonii robotniczej. Tu chciałbym powiedzieć o tym, w jaki sposób architektonicznie to rozwiązywano. No bo zakłady starały się zbudować wówczas nie jakiekolwiek pomieszczenia, mieszkania dla swoich przyszłych pracowników, ale miały one też odpowiadać takim zapotrzebowaniom na polski wzór architektury. Pamiętajmy, że państwo, które odrodziło się po 123 latach, cierpiało na brak jakiejś takiej tożsamości również związanej ze stylem architektonicznym. Szukano tego polskiego stylu. Ten kościół w stylu zakopiańskim właśnie też o tym mówi. Stanisław Witkiewicz, wybitny malarz, ojciec słynnego Witkacego, był jednym z orędownikiem owego stylu zakopiańskiego, czyli właśnie miał być to jeden z elementów stylu polskiego stylu w architekturze. I proszę zwrócić uwagę, jesteśmy daleko od Zakopanego, a jednak kościół w stylu zakopiańskim był tu zbudowany jako ten właśnie próba takiego pokazania polskiego stylu architektonicznego. I podobnie zresztą, jak się przyjrzymy tym domom przy zlokalizowanym właśnie w tej kolonii, dawnej kolonii urzędniczej, tak zwanej małej kolonii urzędniczej, więc przypomnę, pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, tymi małymi uliczkami, między innymi Parkową chociażby, i kolonii robotniczej, to zwrócimy uwagę, że one mają rzeczywiście również taki kształt dawnych dworów. Charakterystyka domów, zabudowań dworskich i z wysokimi dachami, wysokim poddaszem, sienią, a zatem no, nie budowane dla arystokracji i szlachty, ale jednak w bryle architektonicznej odwoływały się do tego dworu polskiego. To jest też typowy przykład poszukiwania polskiego stylu w odrodzonej Rzeczpospolitej. I tutaj warto pamiętać o jednej bardzo ważnej osobie, projektancie, architekcie tych obiektów, bo tym projektantem i architektem był architekt Jan Borowski. Człowiek niezwykle ciekawy. Zakłady Starchowickie ogłosiły konkurs architektoniczny na opracowanie takich właśnie osiedli dla robotników, dla urzędników, czyli tej kadry inżynierskiej. No, i taki konkurs został przeprowadzony, ale zwycięzca tego konkursu, warszawski architekt, no, stworzył tak, owszem, ciekawą koncepcję z rynkiem pośrodku, ratuszem, w zasadzie stworzenie takiego nowego miasta, można powiedzieć, no ale były koszty realizacji tego przedsięwzięcia byłyby naprawdę gigantyczne i zakładów nie było na to stać i odstąpiono od pomysłu realizacji tego projektu. I zwrócono się do własnego architekta, otóż budując zakłady, spółka akcyjna powołała takie własne, no, nazwalibyśmy dzisiaj biuro architektoniczne. I tak się ono zresztą nazywało. Był wydział budowlany w ramach samego towarzystwa, który zajmował się tą inwestycją i w tym wydziale był również biuro architektoniczne, czy biuro projektowe, na czele którego stanął architekt Jan Borowski. I tak w rzeczywistości to zakłady zleciły temu własnemu, tej jednostce własnej zaprojektowanie, czyli de facto czynił to sam Jan Borowski. To on stworzył nie tylko ów kościół, o którym już mówiłem, ale również i kolonię w latach 20., kolonię tą urzędniczą, kolonię robotniczą. I jemu zawdzięczamy tutaj rzeczywiście kształt architektoniczny tych obiektów. Bardzo ciekawy, interesujący. Natomiast sama postać jest szalenie ciekawa, bo kiedy Jan Borowski wrócił czy przeniósł się do Warszawy w roku 24, to jego historia później jest niesamowita. Człowiek, który był architektem w Wilnie przez wiele lat, a po wojnie jako zajmował się odbudową zniszczonej Starówki Gdańskiej. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te najwybitniejsze obiekty architektoniczne w Gdańsku, na Starówce Gdańskiej, to jest jego dzieło powojennej odbudowy. On został wtedy pierwszym konserwatorem zabytków w historii, powojennej historii Gdańska. Więc człowiek rzeczywiście o ogromnych zasługach dla w ogóle architektury polskiej i on miał tutaj swoje no, 5 minut, można powiedzieć, w swojej karierze, natomiast dla nas to były też 4 lata, ważne lata, kiedy powstały te obiekty. Takich przedsięwzięć jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o architekturę, bo w latach 30. miasto, znaczy Starchowice, osada Starchowice rozbudowywała się dalej i trzeba pamiętać o tym, że na przykład pierwsze bloki, które powstały w Starchowicach, pierwszy blok no, powstał też już przed wojną. Wówczas to się nazywało osiedle ZUS. Nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą, gdzie takie osiedle Zakładów Ubezpieczeń Społecznych moglibyśmy dzisiaj odnaleźć, to przedwojenne. Otóż spieszę przypomnieć, że jest to przedłużenie ulicy Konstytucji 3 Maja. Są to te bloki, które... 4 bloki Konstytucji 3 Maja 25, 23 i za nimi. Całe takie niewielkie osiedle, gdzie mamy bardzo ciekawą architekturę. Jeden z tych bloków, największy, przez lata mieściła się tam Poczta Główna, zanim została przeniesiona na ulicę Słoneczną. Bardzo długo też po wojnie miała tam siedzibę jedyna siła narodu, która przewodziła państwem po 48 roku, kiedy powstała. Czyli tak zwany dom partii. Starsi mieszkańcy pewnie będą wiedzieli, o jakim dom mówimy. Otóż to jest właśnie osiedle ZUS. Te 5 bloków, które zostały wybudowane, zaczęto ich budowę w roku 37. Przed wojną oddano tylko jeden z tych bloków w roku 38. Natomiast pozostałe budowa zaczęła się w marcu 39 roku. Do wybuchu wojny udało się wylać fundamenty i wojna przerwała te prace. Natomiast Niemcy przejęli tą część Starachowic nazywającą dzielnicą niemiecką. Ulica dzisiejszego Pileckiego to wówczas nazywana była Deutsche Straße i tam umieścili oni większość swoich urzędów okupacyjnych i też potrzebowali mieszkań chociażby dla pracowników tych urzędów, czy po prostu żołnierzy, policjantów. W związku z tym to Niemcy ukończyli budowę tych bloków, czyli pozostałe trzy bloki zostały wybudowane już właśnie przez okupantów do końca 1941 roku. Oni trochę zmodyfikowali pierwotną koncepcję, pierwotny plan architektoniczny, no ale tak, w taki sposób te budynki powstały. Ten dom partii, o którym mówiłem, ten najmniejszy z bloków był na przykład wtedy przez nich nazywany domem kawalerów czy kawalerskim, bo mieściły się tam rzeczywiście domy dla samotnych mężczyzn, czyli najczęściej dla żołnierzy bądź funkcjonariuszy mundurowych, którzy no, byli z dala od rodzin i mieszkali tu samotnie. Więc taka jest historia tego osiedla ZUS. Kolejnym przykładem jest osiedle Klarnerowo. Nie chciałbym teraz, abyśmy rozmawiali już tylko i wyłącznie o architekturze II Rzeczpospolitej, ale warto pamiętać, że takich obiektów, które są bardzo interesujące architektonicznie, wpisują się w historię architektury nie tylko naszej lokalnej, jest w naszym mieście dużo i zachęcam do spacerów po Starachowicach pod tym kątem. Kiedy będziemy patrzeć na przykład na budynek domu, Zakładowego Domu Kultury, później Starachowickiego Centrum Kultury, dzisiaj Park Kultury, to też jest obiekt, który został co prawda zbudowany po wojnie, ale zaprojektowany tuż przed wybuchem II wojny światowej. Jest to bardzo ciekawy przykład architektury tak zwanego późnego funkcjonalizmu. Zderzenie dwóch zupełnie różnych brył. Ta bryła główna z tą pięcioosiową fasadą, bardzo ciekawa, i bryła skrzydła zachodniego, zupełnie inna, więc to było takie charakterystyczne połączenie dwóch odrębnych architektonicznie porządków. To było, mówię, charakterystyczne dla tamtego okresu, tej architektury modernistycznej. To miało wzbudzać jakiś taki niepokój, emocje żywe, na którą architektura, bryła architektoniczna miała na człowieka wywoływać. I tutaj to założenie się bardzo udało. Na szczęście władze powojenne, budując ten obiekt, bo on powstał dopiero, oddano go w roku 50, 1 maja 1950 roku, na szczęście nie zmieniono bardzo tego pierwotnego projektu, tylko w detalach, i dzięki temu w zasadzie rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z architekturą tą jeszcze okresu międzywojennego, okresu II Rzeczpospolitej. Niezwykle ciekawą. Takich obiektów użyteczności publicznej, bo to miał być pierwotnie tak zwany, wtedy przed wojną nazywano to dom ludowy czy dom społeczny, czyli po prostu no, dom kultury rzeczywiście. Czyli takie było jego pierwotne przeznaczenie, założenie. Dzięki tym wszystkim inwestycjom, zarówno w przemysł, jak też i w architekturę, w osiedla mieszkaniowe, Starachowice stały się w okresie II Rzeczpospolitej takim osiedlem robotniczym, które tak naprawdę przypominało miasto. I to miasto zbudowane bardzo nowocześnie. Dlatego też władze miejskie pobliskiego Wierzbnika, który formalnie był miastem, siedzibą powiatu jużeckiego, sięgającego aż do Wisły, natomiast miał zupełnie inny charakter. To było tak naprawdę niewielkie, małe, biedne miasteczko, zupełnie innym charakterem architektury. Wierzbnik rozwijał się jakby w kierunku zachodnim do Starachowic. Tak? Główną ulicą była ulica Starachowicka, która w 1935 roku po śmierci Józefa Piłsudskiego została na jego cześć nazwana ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. I można tak obrazowo powiedzieć, że Wierzbnik wyciągał swoją rękę w kierunku tych Starachowic i zakładów starachowickich, i władze miasta Wierzbnika od samego początku, czy od 1917 roku, już dopominały się od władz wyższych włączenia tychże Starachowic do miasta. Chodziło głównie o ogromne podatki, które zakłady starachowickie płaciły urzędowi, któremu powinny płacić. Tak się składa, że wówczas Starachowice należały do gminy Styków i oczywiście gminie Styków z tych samych powodów jak najbardziej nie zależało, żeby odłączyć od nich zakłady starachowickie i włączyć do Wierzbnika. Takie starania i przepychanki, można powiedzieć, trwały przez całe 20 lat i dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej, w styczniu 1939 roku, minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie, w myśl którego właśnie to tak zwane fabryczne Starachowice mają być włączone, podkreślam, do miasta Wierzbnik. No ale wtedy ta część starachowicka to było 10 tysięcy ludzi. Wierzbnik jako miasto 14 tysięcy, więc praktycznie równorzędni partnerzy. Do tego no, Starachowice było wiele bogatsze od miasta Wierzbnik. W związku z tym już 28 marca 1939 roku ten sam minister spraw wewnętrznych wydaje kolejne zarządzenie o zmianie nazwy tego powiększonego miasta. Już miało być to nie tylko Wierzbnik, ale Starachowice-Wierzbnik. Dwuczłonowa nazwa. I pewnie byśmy się tak nazywali do dzisiaj, gdyby nie to, że okupantom było trudno wypowiedzieć Wierzbnik i to Niemcy tak naprawdę zmienili w 1942 roku nazwę miasta na Starachowice. No rzecz jasna w 1945 władze polskie nie uznały tego i nadal oficjalną nazwą była Starachowice-Wierzbnik, ale też niedługo, bo w 1949, czyli 10 lat po włączeniu Starachowic do Wierzbnika, kolejna decyzja władz państwowych o kolejnej zmianie nazwy miasta, powrót do jednego członu, ale już nie do nazwy Wierzbnik, tylko właśnie Starachowice. Od 1949 roku nasze miasto nazywa się Starachowice, ale warto pamiętać, że Starachowice jako takie nigdy praw miejskich nie dostały, tylko jesteśmy Wierzbnikiem ze zmienioną nazwą. Także takie ciekawostki.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
4: Prezydent Marek Macierek podpisał umowę na zakup pierwszego w historii Starachowic przegubowego autobusu, który będzie służył komunikacji miejskiej. Mówią prezydent Marek Macierek i Marcin Grabowski, szef działu sprzedaży Manbus.
6: Spotykamy się z państwem po to, żeby podpisać na państwa oczach umowę dotyczącą zakupu kolejnego autobusu, który zostanie wyprodukowany w Starachowicach i będzie służył komunikacji miejskiej dla mieszkańców naszego miasta w ramach bezpłatnego transportu publicznego, który organizujemy na terenie Starachowic. Tym razem jest to 18-metrowy autobus przegubowy firmy MN, który zostanie wyprodukowany właśnie tu w fabryce MAN-a w Starachowicach. Bardzo się cieszymy, że ten przetarg wygra lokalna firma. To będzie autobus nowoczesny, niskopodłogowy, elektryczny, którego koszt zakupu wynosi około 4 miliony złotych brutto, natomiast 85% kosztów pokrywamy z dotacji, którą pozyskaliśmy ze środków europejskich, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu większego, w ramach którego kupiliśmy już inne autobusy elektryczne, pojawiły się oszczędności. Postanowiliśmy te oszczędności wykorzystać tak, aby zakupić kolejny autobus. Tym razem jest to autobus przegubowy. Często pojawiały się w mediach pytania zaniepokojonych mieszkańców, czy ten autobus poradzi sobie na starachowickich ulicach. Ten autobus poradził sobie doskonale w czasie testów na starachowickich ulicach. Jak zapytacie państwo kierowców, którzy mieli okazję kierować tym autobusem przegubowym, którego no, de facto kopia będzie jeździła po ulicach naszego miasta, mogą powiedzieć, że on się lepiej składa na mini rondach także niż autobusy 12-metrowe, także nie mamy żadnych obaw, że będzie sobie radził dobrze. Jeśli chodzi o użytkowanie tego autobusu, to oczywiście w okresie letnim będzie wysyłany na linię numer 7, na której mamy bardzo duże obłożenie, która obsługuje ta linia zbiornik wodny Lubianka, natomiast na co dzień w okresie nauki szkolnej czy pracy zakładów będzie wysyłany na te linie, na których jest największe obłożenie.
7: Szanowni Państwo, z ramienia MAN nie pozostaje nam nic innego, jak po raz kolejny wyrazić wdzięczność za zaufanie tutaj okazane przez Zakład Energetyki Cieplnej władze miasta Starachowice do naszych tutaj lokalnych, europejskich, polskich produktów. Jesteśmy przekonani, że ten autobus sprawdzi się na ulicach Starachowic i przyczyni się też do zwiększenia odsetku zeroemisyjności we flocie tutaj miejskiej. Flota Starachowic niewątpliwie będzie tu świeciła przykładem, jeśli chodzi o właśnie te cele zeroemisyjne w okolicznych rejonach, prawda, czy nawet w całym województwie świętokrzyskim. To, co warto jeszcze podkreślić, co podkreślamy na szczeblach zarówno lokalnych, jak i szczeblach ogólnopolskich, warto być odpowiedzialnym, warto kupować produkty polskie, europejskie, warto odpowiedzialnie dystrybuować środki europejskie i mówiąc już wprost, nie oddawać ich gdzieś tam do Azji, dlatego że potem wszyscy z tych środków żyjemy. Te środki to miejsca pracy, te środki to tutaj nasz lokalny dobrobyt i nasza lokalna gospodarka, z której potem wszyscy korzystamy, konsumując chociażby takie usługi właśnie jak komunikacja miejska. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ten odpowiedzialny wybór i cieszymy się, że możemy po raz kolejny współpracować.
6: Dziękuję, a ja także zachęcałem w ostatnim czasie samorządowców z innych regionów i miast w Polsce do tego, żeby takich odpowiedzialnych wyborów dokonywali, dlatego że często narzekamy, że likwidowane są miejsca pracy w zakładach na terenie Polski czy innych krajów europejskich, ale sami często pomagamy w tym, aby te miejsca pracy w naszym rejonie były likwidowane. Dlatego zachęcamy do odpowiedzialnych, dobrych wyborów w ramach postępowań przetargowych. My takiego wyboru dobrego dla lokalnego rynku pracy także dokonaliśmy.

0: Polska Starachowice. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
2: Rap 20.
0: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Uśmiechamy się zawsze, kiedy słyszymy to przedstawienie Rap 20, ale to faktycznie jest Rap 20. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, a dziś tych numerów będzie 21, bo pojawi się tutaj też kawałek od mojego gościa. Przedstawię go już za sekundkę, ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to wy układacie nam playlistę sk.pl. Tam możecie klikać plusy i minusy, tam wybieracie swoje ulubione numery, a teraz powiem to, co najważniejsze. W naszym studiu dzisiaj człowiek chyba z najkrótszą ksywą w Polsce, czyli AG. Siemano.
4: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
3: Ale lista twoich dokonań w porównaniu do ksywki wcale taka krótka nie jest i cały czas rośnie. To jest tak, że masz chyba głód cały czas działania, co?
4: No głód to jest chyba najlepsze słowo, ale też myślę, że ciężka praca po prostu.
3: Mhm.
4: A jesteś... nie poddajesz.
3: Okej, okay. Jesteś gotowy na to, żeby poopowiadać trochę o tym, co działo się od twojej ostatniej wizyty nieco ponad rok temu?
4: No oczywiście.
3: Bo to dużo tego było.
4: No trochę się wydarzyło, trochę się wydarzyło.
3: Energia jest, patrząc na to, że mamy minutę po 23.
4: No, ja w takich godzinach funkcjonuję najlepiej.
3: Okej, okay, no to perfekcyjnie. To lecimy, jeżeli macie pytania do AG, to możecie je wysyłać już teraz na eskowym Messengerze. Można też pisać na Instagramie do Radia SK. A ja, właściwie ja będę zadawał te pytania. Mam nadzieję, że AG się nie obrazi i że nie będą straszne. Lecimy, zaczynamy od miejsca 20, ale dzisiaj kawałek od AG też się tutaj pojawi.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl 20.

0: Sopot to Żabson Hellfilty Sentino w Radiu SK. I miejsce 18, rap 20, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu jest cały czas, bo to dopiero początek tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: AG, teraz już oficjalnie siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
1: Wielkie pozdrowienia dla niego od
0: wielkie
1: razu, bo wiem, że słucha.
0: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć.
1: Tak.
0: Ale minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
1: Ja mam tak, że... Chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
0: Człowiek prokrastynacji.
1: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
0: Okay.
1: Że ja chciałbym.
0: Ale to jest presja jakaś.
1: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
0: Ale to wynika z tego, że... Chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
1: Nie,
0: to nie ma czegoś
1: jakby,
0: tego?
1: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
0: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
1: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
0: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Bardzo,
0: że,
1: ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
0: No to o tym zaraz będziemy rozmawiali i o tym, co chcesz robić, ale też o tym, co zrobiłeś do tej pory. AG w studiu. Jeżeli macie pytania, to wysyłajcie je na Instagramie Radia SK.

0: Hoki i Sobel w razie W to tym razem miejsce 16, rap 20, 20 minut po 23, a my gadamy o rapie i ze mną jest cały czas AG. No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: Nie.
0: No nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale wiesz? Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi.

0: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Mm-hmm. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
1: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny.
0: Tak,
1: i wszystko się... Jak
0: musiał.
1: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
0: Manifestacja.
1: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
0: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przeszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
1: Okay.
0: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił
1: tak
0: ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja. W ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
1: To prawda.
0: A teraz
1: to
0: docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
1: No dokładnie tak, więc może co ty powiesz na to, żeby sprawdzić faktycznie, czy ta magia pojawia się też w twoim nowym utworze Smak Słów?
0: O, ja bardzo chętnie.
1: Zagrajmy w takim razie, a więcej o tym kawałku pogadamy już za chwilę. AG i Goja i Smak Słów.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: To Mata i 5 Malin w Radiu SK. 27 minut zostało do północy, to jest poniedziałek jeszcze 14 września. W studiu cały czas jest ze mną AG. Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed,
1: okay.
2: Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
2: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no, i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
2: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mhm. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set. I mój występ jest wycięty. Także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro. I teraz możemy zrobić rajd. Jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
2: całość
1: będzie.
2: Jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten poprzedni.
2: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: Dobrze, to zaraz jeszcze gdzieś tam o tym procesie pogadamy. AG w studiu Radia SK. Mam sporo pytań od słuchaczy, zaraz je będziemy zadawali. Miejsce 13 to Louis Villain i Cartier.

healing albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak czekać.

0: przerwy to coś.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 15 minut do północy, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów. Mati Fuczyło to ja, a w studiu jest mój gość, czyli AG. I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że no masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
4: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
3: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
4: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
3: No podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
4: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
3: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
4: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście, Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
3: Okay,
4: Imperator.
3: No, co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może. Masz coś takiego? Ale strzeliła.
4: Kurde.
3: A właściwie Martyna strzeliła.
4: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy. Żeby treści, które gdzieś tam dostarczam, były na jak najwyższym poziomie. A najczęściej jak słyszę pochwały jakieś, to za melodyczność moją, gdzie no wiadomo, że uważam, że ten głos mam plastyczny i głowę do melodii też przede wszystkim, od tego się to wszystko zaczęło, ale naprawdę skrupulatnie pracuję nad tymi tekstami i po prostu chciałbym, żeby były jak najlepsze, więc jakbym miał wskazać taką jedną rzecz, którą rzadko widzę, to właśnie propsy od tekst.
3: Okej.
4: Ale walczę o to, może kiedyś.
3: Tekściarz AG w studiu Rap 20, gramy miejsce 10, to Gipsy, Kukon i ty masz, wracamy zaraz.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: Minuta do północy to Vivi Simon, White 2115 i Hustler. Ci panowie i Palar byli ostatnio w studiu Rap 20. Możecie odpalić sobie w apce Radia SK, ale też we wszystkich streamingach moją rozmowę z nimi. Ale teraz nie skupiamy się na Łajciorze, nie skupiamy się na Simonie i nie skupiamy się na Palarze. Skupiamy się na AG, który w studiu jest. I tak a propos tej ksywy AG, to przygotowując się dziś do naszej rozmowy, natknąłem się na taki tytuł na YouTubie. ST Prezydent Kalam Halelaul. Czy ty wiesz, o czym ja mówię?
1: Nie mam pojęcia.
0: To teraz ci powiem, bo widzę twoje oczy przerażone. Znalazłem gościa, który ma dokładnie taką samą ksywę jak ty.
1: Okej.
0: I jest gościem z Estonii. Jakimś takim rapero... rapero, takim muzykiem, i zastanawiałem się po prostu, czy może kojarzysz tę
1: postać. A czy on ma zielone profilowe?
0: Zielone profilowe
1: ma. To widziałem już kiedyś.
0: I czy jest szansa na to, że będzie AG fit AG kiedyś?
1: Oj, raczej nie. Raczej się nie odnajdziemy razem. Ale życzę mu wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedna producentka, wydaje mi się, ze Stanów Zjednoczonych. I chyba była nagrodzona Grammy. Tak, tylko tam jest A.G. Z tego, co
0: ale to widzisz, to już co innego. Tutaj AG, AG. Wyglądałoby to fajnie, ale myślę, że jednak bardziej w tytule niż...
1: Najważniejsze, żebym był największym AG.
0: Proste. I tego ci życzymy oczywiście w 100%. Albo ewentualnie, żebyś zrobił sobie takie side hustle i przy okazji jeszcze Estonię przejął i sprawdził, jak tam się sytuacja rozwinie. Tommy Cash już w Polsce zrobił sobie karierę, no to teraz ty możesz zrobić w Estonii. Czemu nie? Natomiast powiedz mi proszę, bo to, że robisz ty rzeczy, to już ustaliliśmy i to są fajne rzeczy, ale rzeczy robi też, o co chodzi. Poza anteną troszkę sobie o tym pogadaliśmy, ale chciałbym, żebyś na antenie też powiedział, no bo ja uważam, że poprzednia płyta, o co chodzi, była płytą roku. I teraz to, co mnie zastanawia, to to, jak ty się czujesz z tym, że jak się okazuje, będziesz gościem na nowej płycie, o co chodzi.
1: Przed GTA 6.
0: Przed GTA 6 jeszcze dodatkowo.
1: Nie, no dla mnie to jest zaszczyt, jakby naprawdę, bo też tyle lat, ile ja już słucham muzyki, o co i też to, jak bardzo do mnie trafiła poprzednia płyta i teraz możliwość znaleźć się na tej następnej, no to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i też jakby słyszałem ten projekt i tak jak mówiłem tobie, to tak też powiem, dla mnie jak na razie projekt roku, bezapelacyjnie. Za pomysł, za umiejętności, za tekst, za delivery, naprawdę, po prostu wszystko tam gra. Jest super, naprawdę.
0: Panie, o co chodzi, czekamy w takim razie dzielnie i nie możemy się doczekać tego, żeby to się wydarzyło. I oczywiście tak szeptem powiem, Lolek może słucha, to po prostu przyjdźcie tutaj. O co, to będzie miło, pogadamy sobie. Ale tak serio, to powiedz mi jeszcze proszę, co ty dorzucałeś na tym projekcie? To znaczy, co chciałeś dać od siebie? Co to za rzecz? O ile możesz mi coś powiedzieć? Jaki AG będzie na tej płycie, albo co to jest?
1: Taki rolloutowy.
0: Rolloutowy AG.
1: Rolloutowy AG.
0: Dobrze, no
1: albo
0: dobrze.
1: Już po przemianie, to zależy, jak ktoś chce to nazwać.
0: Okay.
1: Bo to różne rzeczy słyszałem.
0: Różne rzeczy.
1: Na pewno bliskie temu, co będzie dopiero.
0: No dobrze, no to w takim razie jestem bardzo zaciekawiony. Myślę, że słuchacze też będziemy na to czekali. Gramy miejsce siódme, zaraz jeszcze wracamy z ostatnim wejściem z AG, więc jeżeli macie do niego pytanie, to jest ten moment. Miejsce siódme to tym razem Kubi, producent Hubert Fukaj, Jan Rapowanie, Guzior i wszystko na

0: Wszystkie marzenia to łatwo, Ganki i Majko. I 7 minut po północy, już wtorek, w studiu cały czas ze mną AG, zaraz cię stąd wypuszczam. Już 2 dni jesteśmy tutaj razem. No, ale słuchaj, wypuszczę cię już za chwilę, więc ten drugi dzień już zaraz będziesz miał beze mnie. Natomiast tak, jeżeli cofnę się czasem do tej naszej ostatniej rozmowy, to ty już wtedy powiedziałeś mi o czymś takim, że masz dzisiaj już dużą świadomość tego, kim jesteś jako artysta i co chcesz robić i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo zaskakuje, też poza anteną sobie gadaliśmy o twoim wieku. Jesteś młodym gościem bardzo, ale świadomość masz potężną. Z czego to się bierze? Jakby z czego się wzięło to, że AG wie, czego chce, wie, co robi, wie, jaki ma plan, ma masterplan, wie, jaka będzie płyta i tak dalej?
1: Znaczy, ja myślę, że tak przede wszystkim tu rozchodzi się o gust muzyczny, jakby rzeczy, które faktycznie lubię, a nie. A jednak w tej muzyce mam staż. Nawet stricte, jeżeli chodzi o słuchanie, no to ja pamiętam, jak miałem, nie wiem dokładnie ile lat, ale myślę, że maksymalnie 6 i siedziałem na laptopie mojej mamy jeszcze w takich turkusowych słuchawkach, bardzo małych, najtańsze najprawdopodobniej jakie były, i oglądałem sobie Bionicle z podkładem Linkin Park podłożony nad montaże jakichś filmów. Ja wtedy się czułem najbardziej cool na świecie.
0: No, proste.
1: Potem minęło parę lat, Justin Bieber w Łodzi grał, byłem na koncercie, zobaczyłem, mówię, nie, co to jest? I też już pamiętam. Więc to są takie rzeczy, które ja już od bardzo młodego wieku zwracałem na to uwagę i po prostu z czasem ja nadal wspominam to, nadal wracam do tych różnych rzeczy i gdzieś ta wypadkowa po prostu sprawiła, że rozumiem, co lubię, a co nie. I faktycznie to Let's Dance było pierwsze takie, że miałem zamysł, wiedziałem, co chcę zrobić, zrobiłem to najlepiej, jak byłem w stanie na tamten moment. I teraz po prostu kolejny projekt, jeszcze bardziej pewny siebie już przez odbiór ludzi, przez większy support, przez doświadczenie, przejście przez te wszystkie procesy. Muzycznie myślę, że ta świadomość jest na jak najwyższym poziomie, ale wiele za tym idzie poza muzyką też. I to też ma odzwierciedlenie. Ale tak, no.
0: Podoba mi się to.
1: Myślę, że mogę stwierdzić, że jestem świadomy tego, co robi i co chce robić.
0: Świadomy gość, to mi się podoba. I zanim cię wypuszczę, to muszę cię jeszcze zapytać o to, że no okej, no już podoba mi się bardzo ten kawałek tutaj z zespołem Goja. Bardzo jest to fajna rzecz, ale zastanawia mnie to, ile trzeba czekać na te rzeczy od AG jeszcze. Kolejne, jakiekolwiek. Czy jesteś w stanie mi coś powiedzieć? I słuchaczom.
1: Myślę, że na przełomie tego i następnego miesiąca się znowu słyszę.
0: Okej, okay. No dobrze, podoba mi się ten uśmiech zadziorny, nie mogę się doczekać w takim razie i odliczam dni w takim razie, bo ten przełom, no to 2 tygodnie w takim razie.
1: No już domykamy ostatnie sprawy, ale za niedługo z grubej rury.
0: Z grubej rury, no dobra, no to ładuj w takim razie do tej grubej rury. AG, dzięki bardzo, że wpadłeś, no i wszystkiego dobrego.
1: Ja
0: mam
1: również
0: nadzieję,
1: dziękuję.
0: Że się słyszymy.
1: Dla ciebie również wszystkiego dobrego i skończę tak jak ostatnio. Oho. Szerokiej drogi wszystkim.
0: Szerokiej drogi wszystkim. Gramy miejsce 5, to Kini Zimierta sama.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl 5.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: jedna na milion. To White 2115 i Mata, bo to jego akurat kawałek, jedna na milion, 21 minut po północy. A my gramy miejsce pierwsze, AG już uciekł do Łodzi. Pozdrawiamy oczywiście, pozdrawiamy zresztą całą ekipę związaną z wszystkimi jego projektami. Mamy zagrajmy miejsce pierwsze, tym razem tutaj brak zaskoczeń, bo to w końcu brak zmian. Tydzień temu to też było miejsce pierwsze. Zanim wypowiem tę ksywę, zanim wypowiem ten tytuł, to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło, słyszymy się za tydzień. A jeżeli dziś spóźnili się na rozmowę z AG, to już niedługo ona pojawi się w aplikacji Radia SK jako podcast. MJ Deli, Deli Supreme, to jedynka.
1: Rap. Dwudziestka. Głosuj na sk.pl.
0: Siemanko, do usłyszenia.
1: Numer jeden.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?